0: wiadomości Vox FM. Nawet 8 lat więzienia grozi 26-letniemu Hubertowi B. za spowodowanie śmiertelnego wypadku komunikacyjnego, informuje prokuratura okręgowa w Krakowie. Chodzi o potrącenie trzyosobowej rodziny na ulicy Solnej. Nie żyje małżeństwo, a ich dziecko doznało licznych obrażeń zagrażających życiu. Pojazd poruszał się dużo szybciej niż prędkość dopuszczalna w miejscu wypadku, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
1: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Sprawę badają śledczy, prokuratura ma go przesłuchać jeszcze dziś. Nie tylko w Zamościu zabrzmiał fałszywy alarm. Wczoraj rano podobne testy zostały przeprowadzone na terenie powiatów biłgorajskiego, zamojskiego, chrubieszowskiego i tomaszowskiego. Miał to być cichy alarm, ale przez błąd ludzki wyemitowany został głośny, 3-minutowy sygnał służący do odwołania alarmu. Za błąd odpowiada człowiek, przyznaje Marcin Babicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
2: Z tej sytuacji już wyciągnięte zostały stosowne wnioski. Oczywiście Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie niezwłocznie przekazało stosowną informację do właściwych powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, miejskich centrów zarządzania kryzysowego.
0: Jako że miał to być cichy test, mieszkańcy nie zostali wcześniej o nim powiadomieni. Służby wojewody podkreślają, że test dotyczył tylko części syren, tych najnowszych, dlatego nie wszędzie na terenie Zamościa i okolic alarm był słyszany. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał umowę o Panteonie Narodowym. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców Ukraińskiej Powstańczej Armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, m.in. na Wołyniu. To kolejny nasz krok w realizacji zasady, że ukraińscy bohaterowie różnych epok, którzy walczyli dla Ukrainy, dla naszych niepodległości, inspirują dziś Ukraińców, by byli silni, silni czy wolni.
3: I Ukrainach bути сильними, сильними значить вільними.
0: Podkreślam Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dodał, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nich bohaterem. To nie ktoś inny powinien decydować za ukraińskich żołnierzy i weteranów, co będzie uhonorowaniem ich siły i jak będzie ono wyglądać. To właśnie ci, którzy wywalczyli Ukrainie wolność, powinni bezpośrednio uczestniczyć w tym, jak zostanie to zapisane w historii naszego państwa.
3: Mają brać bezpośrednio uczestnictwo w tym, jak to będzie zafiksowane historią naszej krajów.
0: Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki pochowanego w Monachium przywódcy UPA Stepana Bandery. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej do Ukrainy przywódców OUN. Twierdzą, że to zemsta górali. Na Podhalu spłonął samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
4: Do pożaru samochodu doszło około godziny 2 w nocy. Na miejsce wezwana została policja i straż pożarna. Na szczęście w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Według organizacji samochód był wart 500 000 zł. Działacze Diozu od razu już w nocy oskarżyli o podpalenie górali, co ich zdaniem miało być zemstą za walkę o konie i psy na Podhalu. Pożar wybuchł bowiem po sobotnim proteście na szlaku do Morskiego Oka, w czasie którego słownie starli się zwolennicy i przeciwnicy transportu konnego.
0: Służby na razie nie podają, co było przyczyną pojawienia się ognia, nie podliczono także strat i nie wiadomo, kto stoi za pożarem. Brawura na drodze mogła doprowadzić do wielkiej tragedii. W miejscowości Sarnówek w Łódzkiem na drodze krajowej 72 kierowca Porsche zderzył się z jadącym z naprzeciwka Peugeotem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
5: Kierujący Porsche, 25-letni mężczyzna, podczas wykonywania manewru wyprzedzania w trakcie powrotu na swój pas ruchu zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem marki Peugeot, w którym podróżowała 5-osobowa rodzina. W wyniku zdarzenia Porsche zjechało z drogi na pole i uderzyło w drzewa.
0: Mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej policji. W wyniku tego zdarzenia do szpitali trafiło kierowca i pasażerka Porsche. Rodzina z dwojgiem dzieci jadąca Peugeotem na szczęście nie odniosła obrażeń. Czerwone flagi zawisły przy plażach nad Bałtykiem. Wszystko przez pogodę. Plażowicze nie mogli wejść do wody m.in. w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim czy Krynicy Morskiej. Dlaczego? O tym nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
6: Wysokie fale i silne prądy wsteczne to główne argumenty na to, aby dziś odpuścić wejście do morza w zachodniopomorskiem. Zakazy są na plaży w Międzyzdrojach, Mielnie i Ustroniu Morskim. Dodatkowo w Jarosławcu wiatr może osiągnąć prędkość do 19 km na godzinę, co daje nam nawet trzeci stopień w skali Beauforta. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa w Rowach, Władysławowie czy Krynicy Morskiej.
0: Z powodu wykrycia bakterii E. coli zamknięta była plaża w Darłówku Wschodnim. W życie w niedzielę weszły przepisy o transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Będzie je można dokonać w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce. W życie weszło rozporządzenie zmieniające wzory dokumentów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. O szczegółach Oleg Gruszkowski.
7: Nowe formularze uwzględniają parę kobieta i kobieta oraz mężczyzna i mężczyzna. Wcześniej u jednego z małżonków wpisywano niewłaściwą płeć. Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, mówi, że dokument znacznie ułatwia jej życie w Polsce.
8: Te wszystkie zgody medyczne, bycie uznanym jako osoby w swoim życiu, w miejscach pracy, we wszystkich świadczeniach i tak dalej, zostałyśmy już dopisane do swoich ZUS-ów. To jest jednak ważne, no bo jeśli razem żyjemy, prowadzimy razem dom, mamy wspólne pieniądze, takie bezpieczeństwo, myślę, każdemu jest potrzebne.
7: Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o transkrypcję aktów małżeństw. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w maju tego roku 45% badanych popierało to rozwiązanie i dokładnie taki sam odsetek respondentów był przeciw.
0: Przeciwko nowym przepisom są także działacze prawej strony sceny politycznej i episkopat. Twierdzą, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za niewiele ponad miesiąc rozpocznie rozbudowę trasy o kolejne pasy ruchu. Pierwsze prace ruszą na początku października.
9: I wtedy będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Prace przygotowujemy tak, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Pamiętajmy o tym, że już dzisiaj bardzo trudno jeździ się tą drogą, dlatego decyzja zapadła o tym, żeby ją rozbudować.
0: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W czasie rozbudowy do dyspozycji kierowców mają pozostać po dwa pasy w obu kierunkach. Rozbudowa A2 potrwa 2 lata. Strzelanina w Brukseli. Jedna osoba została ranna. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, informuje agencja AFP. Na informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Jakub Krzyżak.
10: Jak informują lokalne władze, nie był to atak terrorystyczny. Burmistrz brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles, gdzie doszło do incydentu, przekazał, że najprawdopodobniej chodziło o porachunki między handlarzami narkotyków. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, słynie z obrotu nielegalnymi substancjami. W ten weekend to już druga tego typu sytuacja. Wieczór wcześniej, czyli w nocy z piątku na sobotę, w innej dzielnicy Brukseli ostrzelany z broni automatycznej został komisariat policji. Wtedy nikomu nic się nie stało. Belgia to jeden z głównych ośrodków handlu narkotykami w Europie, coraz częściej w ostatnich latach. Dochodzi tam do strzelanin, a te są wynikiem rywalizacji o terytorium pomiędzy gangami.
0: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Węgierska elektrownia atomowa w Paksu zwiększa moce. Ponownie uruchomione są 4 z 8 turbin, poinformował premier Węgier Peter Modziar. Elektrownia w Paksu w normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, siłownia może osiągnąć swoją pełną wydajność już w najbliższą środę. Trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii i obszarze metropolitalnym Tokio, jak informują japońskie władze, miało magnitudę 5,9. Służby informują o prawie 40 osobach rannych. Według japońskiej agencji meteorologicznej epicentrum znajdowało się w prefekturze Ibaraki na głębokości około 70 km. Ten obszar jest podatny na częste zjawiska sejsmiczne. W Tokio silne wstrząsy odczuwalne były około 20 sekund. Nie odnotowano zakłócenia pracy elektrowni atomowych. Prawie 1000 wstrząsów sejsmicznych zarejestrowano z kolei w minionym tygodniu w prowincji Grenada na południu Hiszpanii. Większość trzęsień ziemi oraz wtórnych wstrząsów sejsmicznych nie przekroczyła magnitudy 3. Zagrożenie sejsmiczne w tym miejscu utrzymuje się od 15 sierpnia. W tym dniu w miejscowości Arhendin doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5. Wymiana handlowych ciosów na linii USA i Kanada trwa w najlepsze. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział pomoc dla firm dotkniętych działaniami USA. Dodał, że od września zaczną obowiązywać kanadyjskie cła odwetowe. To odpowiedź na 50% cła wprowadzone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
11: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
12: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
11: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
13: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
11: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
13: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
11: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
12: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
11: Dodaje prezydent Kwaśny.
0: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić na początku września, spędzi tam ponad miesiąc. Czy wszystko już przygotowane? Koniec wakacji za pasem, pytam zatem o wyprawkę szkolną, a konkretnie pytała o nią Ela Piotrowska.
14: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
15: Ja jeszcze nie.
16: Mam już prawie, że wszystko.
17: Nie, zeszyty niepotrzebne.
14: A dlaczego?
17: No ja na iPadzie piszę wszystko.
15: Mamy.
14: Wszystko?
15: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
14: A podręczniki?
15: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
14: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
15: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
17: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
15: Tak 6 stówek wyszło.
0: O przygotowania do nowego roku szkolnego pytała Ela Piotrowska. W Polsce na razie ochłodzenie, tymczasem w Grecji rozpoczęła się kolejna fala upałów. Potrwa prawdopodobnie do połowy przyszłego tygodnia. Temperatura wzrośnie nawet do 40 stopni Celsjusza. Wysoka wilgotność powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura będzie wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Od poniedziałku nosili się także wiatr z kierunku północnego. W niektórych rejonach Morza Egejskiego będzie miał siłę od 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Kilka dni temu odebrał nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca. Jest kolejny sukces Harry'ego Kane'a. Napastnik Bayernu Monachium, Brytyjczyk, został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie magazynu Kicker. Jego klubowy szkoleniowiec Belg Vincent Kompany został wybrany trenerem roku, a piłkarką roku została Julia Gwin, także reprezentująca barwy Bayernu. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Nawet 8 lat więzienia grozi 26-letniemu Hubertowi B. za spowodowanie śmiertelnego wypadku komunikacyjnego, informuje prokuratura okręgowa w Krakowie. Chodzi o potrącenie trzyosobowej rodziny na ulicy Stolnej. Nie żyje małżeństwo, a ich dziecko doznało licznych obrażeń zagrażających życiu. Pojazd poruszał się dużo szybciej niż prędkość dopuszczalna w miejscu wypadku, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
1: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Sprawę badają śledczy, prokuratura ma go przesłuchać jeszcze dziś. Nie tylko w Zamościu zabrzmiał fałszywy alarm. Wczoraj rano podobne testy zostały przeprowadzone na terenie powiatów biłgorajskiego, zamojskiego, chrubieszowskiego i tomaszowskiego. Miał to być cichy alarm, ale przez błąd ludzki wyemitowany został głośny, 3-minutowy sygnał służący do odwołania alarmu. Za błąd odpowiada człowiek, przyznaje Marcin Babicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
2: Z tej sytuacji już wyciągnięte zostały stosowne wnioski. Oczywiście Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie niezwłocznie przekazało stosowną informację do właściwych powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, miejskich centrów zarządzania kryzysowego.
0: Jako że miał to być cichy test, mieszkańcy nie zostali wcześniej o nim powiadomieni. Służby wojewody podkreślają, że test dotyczył tylko części syren, tych najnowszych, dlatego nie wszędzie na terenie Zamościa i okolic alarm był słyszany. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał umowę o Panteonie Narodowym. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców Ukraińskiej Powstańczej Armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, m.in. na Wołyniu. To kolejny nasz krok w realizacji zasady, że ukraińscy bohaterowie różnych epok, którzy walczyli dla Ukrainy, dla naszych niepodległości, inspirują dziś Ukraińców, by byli silni, czyli wolni.
3: I Ukrainach bути silnymi, silnymi znaczy wolnymi.
0: Podkreślam Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dodał, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nich bohaterem. To nie ktoś inny powinien decydować za ukraińskich żołnierzy i weteranów, co będzie uhonorowaniem ich siły i jak będzie ono wyglądać. To właśnie ci, którzy wywalczyli Ukrainie wolność, powinni bezpośrednio uczestniczyć w tym, jak zostanie to zapisane w historii naszego państwa.
3: Mają brać bezpośrednio uczestnictwo w tym, jak to będzie zafiksowane historią naszej krajów.
0: Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki pochowanego w Monachium przywódcy UPA Stepana Bandery. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej do Ukrainy przywódców OUN. Twierdzą, że to zemsta górali. Na Podhalu spłonął samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
4: Do pożaru samochodu doszło około godziny 2 w nocy. Na miejsce wezwana została policja i straż pożarna. Na szczęście w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Według organizacji samochód był wart 500 000 zł. Działacze Diozu od razu już w nocy oskarżyli o podpalenie górali, co ich zdaniem miało być zemstą za walkę o konie i psy na Podhalu. Pożar wybuchł bowiem po sobotnim proteście na szlaku do Morskiego Oka, w czasie którego

0: Dosłownie starli się zwolennicy i przeciwnicy transportu konnego.
1: Służby na razie nie podają, co było przyczyną pojawienia się ognia. Nie podliczono także strat i nie wiadomo, kto stoi za pożarem. Brawura na drodze mogła doprowadzić do wielkiej tragedii. W miejscowości Sarnówek Łódzkiem na drodze krajowej 72 kierowca Porsche zderzył się z jadącym z naprzeciwka Peugeotem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
2: Kierujący Porsche, 25-letni mężczyzna, podczas wykonywania manewru wyprzedzania w trakcie powrotu na swój pas ruchu zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem marki Peugeot, w którym podróżowała 5-osobowa rodzina. W wyniku zdarzenia Porsche zjechało z drogi na pole i uderzyło w drzewa.
1: Mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej policji. W wyniku tego zdarzenia do szpitali trafiło kierowca i pasażerka Porsche. Rodzina z dwojgiem dzieci jadąca Peugeotem na szczęście nie odniosła obrażeń. Czerwone flagi zawisły przy plażach nad Bałtykiem. Wszystko przez pogodę. Plażowicze nie mogli wejść do wody m.in. w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim czy Krynicy Morskiej. Dlaczego? O tym nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
3: Wysokie fale i silne prądy wsteczne to główne argumenty na to, aby dziś odpuścić wejście do morza w Zachodniopomorskiem. Zakazy są na plaży w Międzyzdrojach, Mielnie i Ustroniu Morskim. Dodatkowo w Jarosławcu wiatr może osiągnąć prędkość do 19 km na godzinę, co daje nam nawet trzeci stopień w skali Beauforta. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa w Rowach, Władysławowie czy Krynicy Morskiej.
1: Z powodu wykrycia bakterii E. coli zamknięta była plaża w Darłówku Wschodnim. W życie w niedzielę weszły przepisy o transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Będzie je można dokonać w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce. W życie weszło rozporządzenie zmieniające wzory dokumentów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
4: Nowe formularze uwzględniają pary kobieta i kobieta oraz mężczyzna i mężczyzna. Wcześniej u jednego z małżonków wpisywano niewłaściwą płeć. Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, mówi, że dokument znacznie ułatwia jej życie w Polsce.
5: Te wszystkie zgody medyczne, bycie uznanym jako osoby w swoim życiu, w miejscach pracy, we wszystkich świadczeniach i tak dalej, zostałyśmy już dopisane do swoich ZUS-ów. To jest jednak ważne, no bo jeśli razem żyjemy, my prowadzimy razem dom, mamy wspólne pieniądze. Takie bezpieczeństwo, myślę, każdemu jest potrzebne.
4: Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o transkrypcję aktów małżeństw. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w maju tego roku 45% badanych popierało to rozwiązanie i dokładnie taki sam odsetek respondentów był przeciw.
1: Przeciwko nowym przepisom są także działacze prawej strony sceny politycznej i episkopat. Twierdzą, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za niewiele ponad miesiąc rozpocznie rozbudowę trasy o kolejne pasy ruchu. Pierwsze prace ruszą na początku października.
6: I wtedy będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Prace przygotowujemy tak, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Pamiętajmy o tym, że już dzisiaj bardzo trudno jeździ się tą drogą, dlatego decyzja zapadła o tym, żeby ją rozbudować.
1: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W czasie rozbudowy do dyspozycji kierowców mają pozostać po dwa pasy w obu kierunkach. Rozbudowa A2 potrwa 2 lata. Strzelanina w Brukseli. Jedna osoba została ranna. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, informuje agencja AFP. Na informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Jakub Krzyżak.
7: Jak informują lokalne władze, nie był to atak terrorystyczny. Burmistrz brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles, gdzie doszło do incydentu, przekazał, że najprawdopodobniej chodziło o porachunki między handlarzami narkotyków. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, słynie z obrotu nielegalnymi substancjami. W ten weekend to już druga tego typu sytuacja. Wieczór wcześniej, czyli w nocy z piątku na sobotę, w innej dzielnicy Brukseli ostrzelany z broni automatycznej został komisariat policji. Wtedy nikomu nic się nie stało. Belgia to jeden z głównych ośrodków handlu narkotykami w Europie, coraz częściej w ostatnich latach. Dochodzi tam do strzelanin, a te są wynikiem rywalizacji o terytorium pomiędzy gangami.
1: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Węgierska elektrownia atomowa w Paksu zwiększa moce. Ponownie uruchomione są 4 z 8 turbin, poinformował premier Węgier Peter Modziar. Elektrownia w Paksu w normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, siłownia może osiągnąć swoją pełną wydajność już w najbliższą środę. Trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii i obszarze metropolitalnym Tokio, jak informują japońskie władze, miało magnitudę 5,9. Służby informują o prawie 40 osobach rannych. Według japońskiej agencji meteorologicznej epicentrum znajdowało się w prefekturze Ibaraki na głębokości około 70 km. Ten obszar jest podatny na częste zjawiska sejsmiczne. W Tokio silne wstrząsy odczuwalne były około 20 sekund. Nie odnotowano zakłócenia pracy elektrowni atomowych. Prawie 1000 wstrząsów sejsmicznych zarejestrowano z kolei w minionym tygodniu w prowincji Grenada na południu Hiszpanii. Większość trzęsień ziemi oraz wtórnych wstrząsów sejsmicznych nie przekroczyła magnitudy 3, a zagrożenie sejsmiczne w tym miejscu utrzymuje się od 15 sierpnia. W tym dniu w miejscowości Arhendin doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5. Wymiana handlowych ciosów na linii USA i Kanada trwa w najlepsze. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział pomoc dla firm dotkniętych działaniami USA. Dodał, że od września zaczną obowiązywać kanadyjskie cła odwetowe. To odpowiedź na 50% cła wprowadzone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
8: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
9: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
8: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
10: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
8: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
10: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
8: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
9: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
8: Dodaje prezydent Kwaśny.
1: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić na początku września, spędzi tam ponad miesiąc. Czy wszystko już przygotowane? Koniec wakacji za pasem. Pytam zatem o wyprawkę szkolną, a konkretnie pytała o nią Ela Piotrowska.
11: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
12: Ja jeszcze nie.
13: Mam już prawie, że wszystko.
14: Nie, zeszyty niepotrzebne.
11: A dlaczego?
14: No ja na iPadzie piszę wszystko.
12: Mamy?
11: Wszystko?
12: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
11: A podręczniki?
12: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
11: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
12: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
14: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
12: Tak 6 stówek wyszło.
1: O przygotowania do nowego roku szkolnego pytała Ela Piotrowska. W Polsce na razie ochłodzenie, tymczasem w Grecji rozpoczęła się kolejna fala upałów. Potrwa prawdopodobnie do połowy przyszłego tygodnia. Temperatura wzrośnie nawet do 40 stopni Celsjusza. Wysoka wilgotność powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura będzie wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Od poniedziałku nasili się także wiatr z kierunku północnego. W niektórych rejonach Morza Egejskiego będzie miał siłę od 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Kilka dni temu odebrał nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca. Jest kolejny sukces Harry'ego Kane'a. Napastnik Bayernu Monachium, Brytyjczyk, został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie magazynu Kicker. Jego klubowy szkoleniowiec Belg Vincent Kompany został wybrany trenerem roku, a piłkarką roku została Julia Gwin, także reprezentująca barwy Bayernu. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Nawet 8 lat więzienia grozi 26-letniemu Hubertowi B. za spowodowanie śmiertelnego wypadku komunikacyjnego, informuje prokuratura okręgowa w Krakowie. Chodzi o potrącenie trzyosobowej rodziny na ulicy Solnej. Nie żyje małżeństwo, a ich dziecko doznało licznych obrażeń zagrażających życiu. Pojazd poruszał się dużo szybciej niż prędkość dopuszczalna w miejscu wypadku, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
1: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Sprawę badają śledczy, prokuratura ma go przesłuchać jeszcze dziś. Nie tylko w Zamościu zabrzmiał fałszywy alarm. Wczoraj rano podobne testy zostały przeprowadzone na terenie powiatów biłgorajskiego, zamojskiego, chrubieszowskiego i tomaszowskiego. Miał to być cichy alarm, ale przez błąd ludzki wyemitowany został głośny, 3-minutowy sygnał służący do odwołania alarmu. Za błąd odpowiada człowiek, przyznaje Marcin Babicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
2: Z tej sytuacji już wyciągnięte zostały stosowne wnioski. Oczywiście Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie niezwłocznie przekazało stosowną informację do właściwych powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, miejskich centrów zarządzania kryzysowego.
0: Jako że miał to być cichy test, mieszkańcy nie zostali wcześniej o nim powiadomieni. Służby wojewody podkreślają, że test dotyczył tylko części syren, tych najnowszych, dlatego nie wszędzie na terenie Zamościa i okolic alarm był słyszany. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał umowę o Panteonie Narodowym. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców Ukraińskiej Powstańczej Armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, m.in. na Wołyniu. To kolejny nasz krok w realizacji zasady, że ukraińscy bohaterowie różnych epok, którzy walczyli dla Ukrainy, dla naszych niepodległości, inspirują dziś Ukraińców, by byli silni, silni, czyli wolni.
3: I Ukraina być silnymi, silnymi znaczy wolnymi.
0: Podkreślam, Wołodymyr Zełenski, ukraiński prezydent dodał, że tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nich bohaterem.
3: Nie ktoś inny
0: powinien decydować za ukraińskich żołnierzy i weteranów, co będzie uhonorowaniem ich sił i jak będzie ono wyglądać. To właśnie ci, którzy wywalczyli Ukrainie wolność, powinni bezpośrednio uczestniczyć w tym, jak zostanie to zapisane w historii naszego państwa.
3: Mają brać bezpośrednio uczestnicz w tym, jak to będzie zafiksowane historią naszej krajów.
0: Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki pochowanego w Monachium przywódcy UPA Stepana Bandery. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej do Ukrainy przywódców OUN. Twierdzą, że to zemsta górali. Na Podhalu spłonął samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
4: Do pożaru samochodu doszło około godziny 2 w nocy. Na miejsce wezwana została policja i straż pożarna. Na szczęście w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Według organizacji samochód był wart 500 000 zł. Działacze DIOZ-u od razu już w nocy oskarżyli o podpalenie.

0: Palenie górali, co ich zdaniem miało być zemstą za walkę o konie i psy na Podhalu. Pożar wybuchł bowiem po sobotnim proteście na szlaku do Morskiego Oka, w czasie którego słownie starli się zwolennicy i przeciwnicy transportu konnego.
1: Służby na razie nie podają, co było przyczyną pojawienia się ognia, nie podliczono także strat i nie wiadomo, kto stoi za pożarem. Brawura na drodze mogła doprowadzić do wielkiej tragedii. W miejscowości Sarnówek w Łódzkiem, na drodze krajowej 72, kierowca Porsche zderzył się z jadącym z naprzeciwka Peugeotem. Dwie osoby trafiły do szpitala.
2: Kierujący Porsche, 25-letni mężczyzna, podczas wykonywania manewru wyprzedzania, w trakcie powrotu na swój pas ruchu, zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem marki Peugeot, w którym podróżowała 5-osobowa rodzina. W wyniku zdarzenia Porsche zjechało z drogi na pole i uderzyło w drzewa.
1: Mówi Izabela Wypychowska z łódzkiej policji. W wyniku tego zdarzenia do szpitali trafiło kierowca i pasażerka Porsche. Rodzina z dwojgiem dzieci jadąca Peugeotem na szczęście nie odniosła obrażeń. Czerwone flagi zawisły przy plażach nad Bałtykiem. Wszystko przez pogodę. Plażowicze nie mogli wejść do wody m.in. w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim czy Krynicy Morskiej. Dlaczego? O tym nasz reporter Krzysztof Baziuniek.
3: Wysokie fale i silne prądy wsteczne to główne argumenty na to, aby dziś odpuścić wejście do morza w zachodniopomorskiem. Zakazy są na plaży w Międzyzdrojach, Mielnie i Ustroniu Morskim. Dodatkowo w Jarosławcu wiatr może osiągnąć prędkość do 19 km na godzinę, co daje nam nawet trzeci stopień w skali Beauforta. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa w Rowach, Władysławowie czy Krynicy Morskiej.
1: Z powodu wykrycia bakterii E. coli zamknięta była plaża w Darłówku Wschodnim. W życie w niedzielę weszły przepisy o transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Będzie je można dokonać w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce. W życie weszło rozporządzenie zmieniające wzory dokumentów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
4: Nowe formularze uwzględniają pary kobieta i kobieta oraz mężczyzna i mężczyzna. Wcześniej u jednego z małżonków wpisywano niewłaściwą płeć. Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, mówi, że dokument znacznie ułatwia jej życie w Polsce.
5: Te wszystkie zgody medyczne, bycie uznanym jako osoby w swoim życiu, w miejscach pracy, we wszystkich świadczeniach i tak dalej, zostałyśmy już dopisane do swoich ZUS-ów. To jest jednak ważne, no bo jeśli razem żyjemy, prowadzimy razem dom, mamy wspólne pieniądze, takie bezpieczeństwo myślę każdemu jest potrzebne.
4: Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o transkrypcję aktów małżeństw. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w maju tego roku 45% badanych popierało to rozwiązanie i dokładnie taki sam odsetek respondentów był przeciw.
1: Przeciwko nowym przepisom są także działacze prawej strony sceny politycznej i episkopat. Twierdzą, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za niewiele ponad miesiąc rozpocznie rozbudowę trasy o kolejne pasy ruchu. Pierwsze prace ruszą na początku października.
6: I wtedy będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości. Prace przygotowujemy tak, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Pamiętajmy o tym, że już dzisiaj bardzo trudno jeździ się tą drogą, dlatego decyzja zapadła o tym, żeby ją rozbudować.
1: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W czasie rozbudowy do dyspozycji kierowców mają pozostać po dwa pasy w obu kierunkach. Rozbudowa A2 potrwa 2 lata. Strzelanina w Brukseli. Jedna osoba została ranna. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, informuje agencja AFP. Na informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Jakub Krzyżak.
7: Jak informują lokalne władze, nie był to atak terrorystyczny. Burmistrz brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles, gdzie doszło do incydentu, przekazał, że najprawdopodobniej chodziło o porachunki między handlarzami narkotyków. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, słynie z obrotu nielegalnymi substancjami. W ten weekend to już druga tego typu sytuacja. Wieczór wcześniej, czyli w nocy z piątku na sobotę, w innej dzielnicy Brukseli ostrzelany z broni automatycznej został komisariat policji. Wtedy nikomu nic się nie stało. Belgia to jeden z głównych ośrodków handlu narkotykami w Europie, coraz częściej w ostatnich latach. Dochodzi tam do strzelanin, a te są wynikiem rywalizacji o terytorium pomiędzy gangami.
1: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Węgierska elektrownia atomowa w Paksiu zwiększa mocę. Ponownie uruchomione są 4 z 8 turbin, poinformował premier Węgier Peter Modziar. Elektrownia w Paksiu w normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej w kraju. Moc siłowni ograniczono z powodu rekordowo niskich wartości poziomu wody w Dunaju wykorzystywanej do chłodzenia obiektu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, siłownia może osiągnąć swoją pełną wydajność już w najbliższą środę. W Trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii i obszarze metropolitalnym Tokio, jak informują japońskie władze, miało magnitudę 5,9. Służby informują o prawie 40 osobach rannych. Według japońskiej agencji meteorologicznej epicentrum znajdowało się w prefekturze Ibaraki na głębokości około 70 km. Ten obszar jest podatny na częste zjawiska sejsmiczne. W Tokio silne wstrząsy odczuwalne były około 20 sekund. Nie odnotowano zakłócenia pracy elektrowni atomowych. Prawie 1000 wstrząsów sejsmicznych zarejestrowano z kolei w minionym tygodniu w prowincji Grenada na południu Hiszpanii. Większość trzęsień ziemi oraz wtórnych wstrząsów sejsmicznych nie przekroczyła magnitudy 3, a zagrożenie sejsmiczne w tym miejscu utrzymuje się od 15 sierpnia. W tym dniu w miejscowości Arhendin doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5. Wymiana handlowych ciosów na linii USA i Kanada trwa w najlepsze. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział pomoc dla firm dotkniętych działaniami USA. Dodał, że od września zaczną obowiązywać kanadyjskie cła odwetowe. To odpowiedź na 50% cła wprowadzone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły zna Justyna Świderska, zasłuchana w temat muzyczny z pierwszej ekranizacji słynnej powieści.
8: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
9: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
8: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
10: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
8: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
10: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
8: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
9: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
8: Dodaje prezydent Kwaśny.
1: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić na początku września, spędzi tam ponad miesiąc. Czy wszystko już przygotowane? Koniec wakacji za pasem. Pytamy zatem o wyprawkę szkolną, a konkretnie pytała o nią Ela Piotrowska.
11: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
12: Ja jeszcze nie.
13: Mam już prawie, że wszystko.
14: Nie, zeszyty niepotrzebne.
11: A dlaczego?
14: No ja na iPadzie piszę wszystko.
12: Mamy.
11: Wszystko?
12: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
11: A podręczniki?
12: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
11: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
12: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
14: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
12: Tak 6 stówek wyszło.
1: O przygotowania do nowego roku szkolnego pytała Ela Piotrowska. W Polsce na razie ochłodzenie, tymczasem w Grecji rozpoczęła się kolejna fala upałów. Potrwa prawdopodobnie do połowy przyszłego tygodnia. Temperatura wzrośnie nawet do 40 stopni Celsjusza. Wysoka wilgotność powietrza sprawi, że odczuwalna temperatura będzie wyższa, a warunki bardziej uciążliwe. Od poniedziałku nasili się także wiatr z kierunku północnego. W niektórych rejonach Morza Egejskiego będzie miał siłę od 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Kilka dni temu odebrał nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca. Jest kolejny sukces Harry'ego Kane'a. Napastnik Bayernu Monachium, Brytyjczyk, został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie magazynu Kicker. Jego klubowy szkoleniowiec Belg Vincent Kompany został wybrany trenerem roku, a piłkarką roku została Julia Gwin, także reprezentująca barwy Bayernu. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Kochaj? Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj, Pawelec i Włodek. Cześć Włodku.
2: Witam cię.
1: Włodziu, ty masz coś takiego trochę i dziwnego do mnie. Ale to już ty musisz opowiadać, ja postaram ci się nie przeszkadzać. Jakbym czegoś nie rozumiał, dopytam.
2: Poznaliśmy się 20 lat temu z Iwoną na wyścigach konnych na Służewcu. Uczyłem ją jeździć od młodości. Ona miała 15 lat, a miałem 25. I tam jakoś drogi się potem po 20 latach rozeszły. Po 20 latach odnalazła mnie znowu na tych wyścigach, wiedząc, że jestem już po, jak to się mówi, po rozwodzie.
1: To miałeś już żonę wtedy, tak?
2: Miałem już, tak. Miałem, Paweł, żonę, tak jest. Po 20 latach.
1: Ona ciebie szukała.
2: No daleko nie musiała mnie szukać, bo wiedziała, że jestem na wyścigach konnych, tak? Trenowałem konie jako jeździec przygotowujący do wyścigu.
1: A ile macie teraz lat?
2: No ja mam teraz 50 i ona ma 40.
1: Co ma miejsce?
2: Od 2 lat jesteśmy razem, ale nie dogadujemy się.
1: Tyle, żeście czekali na siebie, no i już się nie dogadujecie, kiedy zostawiono was samych sobie? No zabawne, tak, nie, tam. Wodek?
2: No tak,
1: całe życie na nią czekałeś, dostałeś ją w końcu. Przyciągnęła cię do siebie, szukała cię i nagle po 2 latach bycia razem to się nie układa.
2: Nie układa. No,
1: dlaczego?
2: Mamy inne charaktery, wiesz?
1: Dobra, coś więcej na ten temat. Jaki jest Włodek?
2: Włodek jest czasami wybuchowy, jak coś nie jest po mojej myśli, a mam rację, a ktoś mówi, że nie mam racji.
1: Tak, a co, ona nie wiedziała o tym, że jesteś wybuchowy, kiedy się ktoś z tobą nie zgadza?
2: Wiedziała już 20 lat temu.
1: No i? To chyba wiedziała, co bierze, że histeryka bierze.
2: No tak.
1: No. Czy ona ma dzieci z poprzedniego związku?
2: 2 dzieci. Syna ma 22 lata, córkę ma prawie 20 też.
1: Jaka jest Iwona?
2: Iwona jest spokojna, kochaniutka.
1: Ostatnia awantura. Czego dotyczyła, jak się zakończyła?
2: Ostatnia awantura była, zapytałem się jej, czy ma w samochodzie, niech zrobi mi zdjęcie winu samochodu, bo kupię filtry do samochodu i wymienię olej. No ale ona jakoś mówiła, że czasu nie ma, żeby to zrobić.
1: To jest numer na podszybiu, prawda?
2: Tak jest.
1: I ona nie wiedziała, gdzie to jest pewnie, tak?
2: To się okazało, że to jest pod siedzeniem od pasażera.
1: No i?
2: I nie chciało się jej zrobić zdjęcia i mi przesłać, żebym zamówił filtry i oleje, żeby trzeba było wymienić u mechanika. Ja jej powiedziałem, że zobacz, jaki jest olej na kartce w silniku, jaki był wlany olej, to taki sam trzeba wlać i można mieszanki dawać. Powiedziałem, że na pewno jest W10, ale ona już swoją rację ma, że może być wlany W5. No ja w tym czasie rzuciłem telefonem, bo nie chciałem już tego słuchać. A to było 3 dni przed Dniem Kobiet. No oczywiście jeszcze na Dzień Kobiet jej nie zabrałem.
1: Nigdzie.
2: Nigdzie.
1: Postanowiłeś ją ukarać leciutko, rozumiem.
2: O tak, tak.
1: Kiedy ty chcesz wyciągnąć rękę, to ona teraz już triumfuje i nie chce jej przyjąć, a kiedy ona nagle widzi, że ty się znowu zdenerwowałeś i coś próbuje dobrego zrobić dla was, to wtedy ty się sadzisz.
2: Tak, prawda. Skąd to wiesz?
1: Wiesz, że to jest przepychanka, nie?
2: Tak,
1: czy je na wierzchu?
2: Tak, wiem, tak. Jak znam ciebie, to ty umiesz to tak załatwić, że przekonasz ją, no.
1: Zobaczymy, jaka jest Iwona, jak ona zareaguje. Ja dzwonię do Iwony, a wy trzymajcie kciuki za Włodka.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj? Albo rzucaj.
1: Tak, słucham?
2: Dzień dobry, Iwono. Paweł
1: dobry.
2: Pawelec z tej strony, kłania się nisko. Takie rzeczy robimy dla swoich słuchaczy.
1: Wiem.
2: Szybko reaguję, zanim pan profesor twojego życia ocknie się i wieczna uczennica, która ciągle nie zasługuje, żeby dać jej medal za pierwsze miejsce w byciu wyjątkową kobietą, stwierdzi, że woli być sama i żegna pana profesora.
1: Trochę idzie w tym kierunku, to fakt.
2: Wiem. Ja ci wszystko wygadam, dobra? Bo chcę mu pomóc, w związku z tym muszę być bardzo szczery wobec ciebie. Czekałem na tę dziewczynę 20 lat.
1: Potwierdzam. Niech będzie, no.
2: Wtedy na tych koniach to ja troszkę się nią opiekowałem. Bo ona miała takie ciągoty, bo to taki kolorowy ptak. I ona wybierała zawsze niezbyt odpowiednie towarzystwo. To nie raz.
1: No to prawda.
2: Musiałem wyciągnąć spod grilla, spod bramy, od picia wina, pogonić do domu, dać klapa, odprowadzić na autobus. Wiesz co, myślę, że on dlatego tak trochę traktuje cię jak ojciec, jako nauczyciel. Generalnie nie masz, bo czujesz to zbyt mocnego zdania w waszym związku od 2 lat, bo żeście się po tych 20 latach znowu spotkali dzięki tobie, bo rozumiem, że to Iwona, to tobie on się zawsze tak bardzo podobał.
1: No tak, no ja podobno jemu też się zawsze bardzo podobałam, ale jakoś, nie wiem, jakoś to tak wyszło, że gdzieś się rozeszliśmy i no tylko, że on trochę zapomniał, że ja już tych 15 lat nie mam. Ja mam starsze dzieci niż on i niestety bardzo dużo w sobie męskich genów przez jakby no życie wypracowało we mnie. Jestem zdania, że w naszym wieku już ludzie powinni szanować swoje zdania nawzajem i nawet jeżeli każde pozostaje przy swoich decyzjach, to powinno się
2: nie kłócić przez to.
1: Z szacunkiem, a nie się obrażać jak małe dzieci. No.
2: Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko cię przeprosić i obiecać, że nie będzie już takich sytuacji, w których on rzuca telefonem, rozłącza się. Pamiętasz akcję z olejem, z filtrami?
1: No ostatnia, tak.
2: Opowiedział. Powiedział, że takich sytuacji, kiedy... Tak, powiedział, że źle zrobił, bo ty nie robisz tego, o co on prosi. tylko po swojemu. Jakby nie dopuszcza tego, że ty możesz mieć zupełnie inny ogląd w danej sprawie i że dojdziesz do
1: Ale
2: tych samych
1: tego,
2: wniosków.
1: Nieraz się zdarza, że ja wracam do tego, że on jednak miał rację, ale to w ogóle nie w tym rzecz. Chodzi o to,
2: ale
1: żeby...
2: Ale przytłamsi do tego czasu, tak? Dołoży tam już zupełnie niepotrzebnie, poparzy, obleje brządkiem i weź się potem człowieku lecz z tego, nie? On myśli, że to nie zostaje. A
1: no
2: dzień
1: właśnie,
2: kobiet? Opowiedz mi o dniu kobiet. No powiedz mi, jak cię fajnie zaprosił.
1: No, idziesz czy nie? No serio? Nie idę. Czy również powiedział ci, jakie ja mu złożyłam życzenia na Dzień Mężczyzny?
2: Dawaj, nie powiedział mi, pewnie
1: życzyłam
2: się...
1: Życzyłam mu, żeby się nim stał. Bo na razie...
2: Dopóki wy się nie zaczniecie kleić do siebie, w większych sprawach zgadzać, iść za rękę, to wy nie zamieszkacie razem, bo wciąż mieszkacie osobno, właśnie dlatego.
1: No właśnie dlatego, bo ja powiedziałam, że mi jest tak bardzo lubię swoje talerze, że nie zamierzam nimi rzucać. Ja jestem bardzo cierpliwa i ja jestem już trochę ten krok do przodu doświadczona i zaczynam rozumieć, co jest w życiu ważne. Nie, nieważny jest ten olej i w dupie z tym, i z samochodem, i z koniem, i z tym. To są rzeczy, to są
2: drobiazgi,
1: sprawy, to są drobiazgi, to są problemy, przed którymi trzeba po prostu stanąć razem i przez nie przebrnąć, a nie odsadzać się jak mała dziewczynka i wsadź gołą dupę w śnieg i się obrazić.
2: On wciąż jeszcze przez to, że wy się tak nie dogadujecie, z powodów lokalowych mieszka ze swoją byłą żoną w jednym domu.
1: No tak, to ja już mam, że tak powiem, świętość zapłaconą z góry, to prawda.
2: Tak, rzadko która kobieta zniosłaby coś takiego i wierzyła
1: ja
2: w to.
1: Nie znoszę i... Ale
2: co mam zrobić, Paweł, tak? Co ja mam zrobić? Jak ten głupek nie potrafi spowodować, żebym ja go konkretnie zaprosiła do zamieszkania ze sobą, żebyśmy się tam nie pożarli i żeby się 20 lat czekania nie skończyło pseudorozwodem, tak?
1: No właśnie.
2: Kocha, dumny, głupi, pomyślał sobie, że mną załatwi większość spraw, Ale ty wiesz, po co się zgłosił, po to, żeby ci pokazać, że jesteś wyjątkowa.
1: Ja to bardzo doceniam, bo ty bardzo nie wiesz, fajnie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak on mi zaimponował w tym momencie, że do ciebie zadzwonił. On musiał chyba pierwszy raz w życiu przyznać, że dał ciała.
2: Tak, tak. Czy ty go kochasz?
1: Oczywiście, że go kocham. Tak, nie potrafię bez niego żyć, to prawda, ale też nie potrafię żyć w taki sposób, więc on musi przepracować.
0: Cześć, Myszko.
1: Cześć.
0: Przepraszam cię za to wszystko. Już więcej nie będę tego robił. Nie będziesz ze mnie bardzo dumna. Kocham cię ponad życie. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie.
1: Wiem. Za przepraszam musi coś stać. Weź się ogarnij, zrób coś, bo trochę mam dosyć.
0: Tak jest.
2: Dobra. Niech żyje miłość!
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Reklama.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Vox FM.
5: Ja nie chcę.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.
2: Kryminalni w akcji po skatowaniu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Małopolska policja opublikowała zdjęcia z miejskiego monitoringu poszukiwanego mężczyzny i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Przypomnijmy, 36-latek został brutalnie pobity w nocy z czwartku na piątek. Zmarł w karetce pogotowia. Po tej tragedii mundurowi zatrzymali 9 osób. Po przesłuchaniu zostały zwolnione.
3: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu wykonywane są czynności, zabezpieczane i analizowane są informacje.
2: Informuje Iwona Szelichowicz z Małopolskiej Policji. Według doniesień medialnych ofiara była fanem Hutnika. Oświadczenie w tej sprawie wydała Wisła Kraków. Stanowczo potępiamy wszelkie akty przemocy i agresji w związku z tragedią w Nowej Hucie i komentarz

0: Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki przywódców UPA. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej dowódców OUN.
1: A zdaniem wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego, gdyby w Panteonie Narodowym Ukrainy byli odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, tacy jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz, znacząco pogorszyłoby to stosunki Ukrainy z Polską i Europą. O tym, że taki scenariusz jest możliwy, a uhonorowanie tych osób może wpłynąć na polsko-ukraińskie relacje, Bosacki mówił w TVP Info. W życie wchodzą przepisy o transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Będzie jej można dokonać w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce. W życie wchodzi rozporządzenie zmieniające wzory dokumentów dotyczących rejestracji stanu cywilnego. O szczegółach Olek Ruszkowski.
2: Nowe formularze uwzględniają pary kobieta i kobieta oraz mężczyzna i mężczyzna. Wcześniej u jednego z małżonków wpisywano niewłaściwą płeć. Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, mówi, że dokument znacznie ułatwia jej życie w Polsce.
3: Te wszystkie zgody medyczne, bycie uznanym jako osoba w swoim życiu, w miejscach pracy, we wszystkich świadczeniach i tak dalej. Zostałyśmy już dopisane do swoich ZUS-ów. To jest jednak ważne, no bo jeśli razem żyjemy, prowadzimy razem dom, mamy wspólne pieniądze, takie bezpieczeństwo myślę każdemu jest potrzebne.
2: Polacy są podzieleni, jeżeli chodzi o transkrypcję aktów małżeństw. W badaniu przeprowadzonym przez CBOS w maju tego roku 45% badanych popierało to rozwiązanie i dokładnie taki sam odsetek respondentów był przeciw.
1: Przeciw. Nowym przepisom są też działacze prawej strony sceny politycznej i episkopat twierdzą, że małżeństwo to wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Są przekonani, że to zemsta górali. Na Podhalu spłonął samochód Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
4: Do pożaru samochodu doszło około godziny 2 w nocy. Na miejsce wezwana została policja i straż pożarna. Na szczęście w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Według organizacji samochód był wart 500 000 zł. Działacze DIOZ-u od razu już w nocy oskarżyli o podpalenie górali, co ich zdaniem miało być zemstą za walkę o konie i psy na Podhalu. Pożar wybuchł bowiem po sobotnim proteście na szlaku do Morskiego Oka, w czasie którego słownie starli się zwolennicy i przeciwnicy transportu konnego.
1: Służby na razie nie podają, co było przyczyną pojawienia się ognia. Nie podliczono także strat i nie wiadomo, kto stoi za podłożeniem ognia. Czerwone flagi na plażach nad Bałtykiem, a wszystko przez pogodę. Plażowicze nie wejdą do wody, m.in. w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim czy Krynicy Morskiej. Dlaczego? O tym nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
5: Wysokie fale i silne prądy wsteczne to główne argumenty na to, aby dziś odpuścić wejście do morza w zachodniopomorskiem. Zakazy są na plaży w Międzyzdrojach, Mielnie i Ustroniu Morskim. Dodatkowo w Jarosławcu wiatr może osiągnąć prędkość do 19 km na godzinę, co daje nam nawet trzeci stopień w skali Beauforta. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa w Rowach, Władysławowie czy Krynicy Morskiej.
1: Z powodu wykrycia bakterii coli zamknięte jest plaża w Dorłówku Wschodnim.
6: To są wiadomości Vox FM.
1: Nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów. O niemal 2 sekundy poprawiła go Klaudia Kaźmierska. Stało się to podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do diamentowej ligi.
7: Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie? Jak nie teraz, to kiedy? Byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze 2 okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy, ale na pewno na linii startu czułam niesamowity doping i aż ciarki miałam.
1: Mówiła Kazimierska, która zajęła 4. miejsce. Także 4., ale w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, która na Stadionie Śląskim osiągnęła swój 2. wynik w tym sezonie. Na podium udało się stanąć Pii Skrzyszowskiej, która była 3. na 100 metrów przez płotki. To ostatnie dni wakacyjnego wypoczynku. W przyszłym tygodniu uczniowie wracają do szkół, dlatego my już teraz sprawdzamy, czy są na nią gotowi i czy wyprawka szkolna jest już przeszykowana.
8: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
9: Ja jeszcze nie.
10: Mam już prawie, że wszystko.
11: Nie zeszyty niepotrzebne.
8: A dlaczego?
11: No ja na iPadzie piszę wszystko.
9: Mamy.
8: Wszystko?
9: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
8: A podręczniki?
9: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
8: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
9: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
11: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
9: Tak 600 wyszło.
1: O przygotowania do nowego roku szkolnego pytała nasza reporterka Ela Piotrowska. Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych nocy i dni. Szczegóły zna Justyna Świderska.
12: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
13: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
12: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
14: No jest wiele urokliwych.

0: Uliczek, no na pewno będzie pięknie.
1: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
0: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
2: Pierwszy Klaps w Tarnowie ma paść 24 września.
3: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
2: Dodaje prezydent Kwaśny.
4: Ekipa filmowa w Tarnowie ma się pojawić już na początku września. Spędzi tam ponad miesiąc.
5: To była Marta Kiermasz i wiadomości Vox FM. A pogoda jaka jest, każdy widzi. Tak możemy powiedzieć, ale nie powinniśmy.
6: Jeżeli ktoś dobrze widzi w szarości, bo jest tak dosyć szaro jeszcze. Dzisiaj też trzeba będzie dobrze widzieć przez wodę, bo może tej wody się pojawić dosyć sporo. Tak po godzinie 12 na północy Polski może konkretnie popadać.
5: Rano opady w okolicach Bydgoszczy, a potem ten deszcz będzie się pojawiał rzeczywiście północ, wschód kraju. Tam najwięcej, a także w centrum. Jeżeli chodzi o temperatury, to umiarkowane. W okolicach 20 stopni w większości kraju.
7: Pierwsza zmiana.
6: Julia Hen.
5: Konrad Piwowarski, 8 minut po godzinie 6.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 15 minut po godzinie 6. Mamy poniedziałek. Jak ja się cieszę, jak ja ciebie widzę, że ty musiałaś dzisiaj
1: naprawdę
0: cierpieć.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: No jak się spało?
1: Spało się krótko na pewno, ponieważ ja w czasie urlopu spałam do godziny 11 i wtedy wstawałam i myślę sobie, o chłopaki już są po pracy, ale fajnie. To tak było przez pierwsze 2 dni, a później po prostu bezkarnie spałam do godziny 11, ale żeby nie było tak znowu tutaj źle wszystkim, że ja tu o urlopie opowiadam. Podczas urlopu, moi drodzy kochani słuchacze, udało mi się zepsuć mój bidon, którym się nawadniam codziennie.
0: Jak można zepsuć bidon?
1: Po prostu upadł na ziemię i pękł, bo był plastikowy. I zaczęła się z niego woda tak tryskać jak z hydrantu. I jeszcze do tego wszystkiego skręciłam kostkę.
0: O!
1: Także nie jest źle.
0: Ale już na początku czy na końcu?
1: Na szczęście na końcu, to było w ten weekend.
0: Aha, czyli teraz będziesz, widzisz, mogłaś sobie przedłużyć urlop.
1: Mogłam, nie pomyślałam, o tym pomyślę jeszcze jutro, jak już będzie mi bardzo ciężko.
0: Wziąć opiekę nad bidonem, nie mówię o skręconej kostce. 16 minut po godzinie 6, wy jeżeli macie jakieś wpadki wakacyjne, którymi chcielibyście się pochwalić, to zapraszamy serdecznie, 2000 zł na zakończenie wakacji do zgarnięcia cały
1: jeszcze
0: czas.
1: Jeszcze ostatni tydzień, nie mówmy, że to koniec, jeszcze może ktoś się dobrze bawi.
0: Zapraszamy na voxfm.pl, tymczasem już teraz w VoxFM Close to You, Remedy and Maurice.

0: Radio do Ciała. Kolejna kartka z naszego kalendarza. Tymczasem mamy poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Też się musiałam zastanowić.
1: Tak, wszystko się zgadza.
0: Imieniny obchodzą Anita, Audoen, Bartłomiej, Bartosz, Cieszymir, Emilia, Eutyches, Eutychiusz, Jerzy, Joanna, Halina, Malina, Michalina oraz Natanael.
1: Dzisiaj święto flagi w Liberii. Do tego Ukraina obchodzi święto niepodległości.

0: ale przechodzimy do dat. 1109 rok. W czasie najazdu króla Niemiec Henryka V Salickiego na Polskę, uwaga, piękny dzień dla Głogowa, rozpoczęła się obrona właśnie tego miasta.
1: 24 dzień sierpnia roku 1995 i powód, dlaczego dzisiaj dzień Windowsa, bo wtedy odbyła się oficjalna premiera systemu operacyjnego Windows 95. Oj, pamiętam, wspaniały był.
0: To teraz mamy rok 1880, to mniej więcej chyba wtedy ten Windows się pojawił.
1: 95.
0: Aj, kurczę, to 100 lat się pomyliłam. W Ratyniu w Wielkopolsce spadł meteoryt i moim zdaniem to i tak było UFO.
1: 2001 rok, 24 sierpnia, plecy zaczynają boleć coraz bardziej, bo dokładnie 25 lat temu odbywa się premiera komedii filmowej Poranek Kojota w reżyserii Olafa Lubaszenki.
0: Oho, ćwierć wieku.
1: Ćwierć wieku, tak, dokładnie ten film ma.
0: To teraz coś dla fanów sportu. Rok 1926, czyli dokładnie 100 lat, utworzono wtedy drużynę FC Barcelona. Co prawda nie była to drużyna piłki nożnej, tylko koszykówki, ale zawsze jakiś fan może się uśmiechnąć.
1: Liczy się Barcelona, wczoraj 5-0 było. 24 dzień sierpnia, jeszcze na koniec rok 1973 i urodziny amerykańskiego aktora, komika, satyryka, jednego z najlepszych stand-uperów w historii, Dave Chappelle, dzisiaj świętuje swoje urodziny. Yeah.

0: cały czas w mojej głowie siedzi ten twój bidon. Mm-hmm. Jak można popsuć bidon, się cały czas zastanawiałem. Po czym sobie przypomniałem, że ja też kiedyś popsułem bidon.
1: No widzisz.
0: Jak kupiłem, to postanowiłem jako odpowiedzialny dorosły człowiek wyparzyć go gorącą wodą.
1: O, dobry pomysł.
0: Bidon z 0,7 skurczył się do 0,1 wtedy.
1: Ale to tak jak mama butelki plastikowe. Tak, kiedyś robiła taką ciepłą herbatkę do szkoły.
0: Jeżeli wy macie jakieś historie z weekendu na przykład, to 609-86-9869. Zapraszamy serdecznie.
2: Pierwsza z niepiekana. Od rana z Vox FM.
0: A już za 3 minuty w Vox FM w rytmie hitów, wiadomości Vox FM. Zapraszamy serdecznie w imieniu Marty Kiermasz.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
9: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: 6.30 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
1: Jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Mowa o 26-letnim kierowcy, który w Krakowie potrącił 3-osobową rodzinę. Wypadek przeżyło tylko 8-miesięczne dziecko. Według śledczych Hubert B. jechał z nadmierną prędkością. Więcej o tym w wiadomościach za pół godziny. Kierowcy o poranku możliwe utrudnienia na trasie S8 w Łódzkiem, a w pobliżu MOP-u w Chojne ciężarówka zderzyła się z autem. Nikt nie ucierpiał, a jeden pas w kierunku Warszawy jest w tej chwili zablokowany. 90 tysięcy mieszkańców amerykańskiej Nevady wezwano do ewakuacji. To w związku z pożarem, który się rozprzestrzenia. Ogień wybuchł w sobotę w północno-zachodniej części Reno. Objął ponad 5 tysięcy hektarów i nadal nie jest opanowane. Trwa ustalanie liczby zniszczonych budynków, a około 5 tysięcy abonentów zakładów energetycznych pozostaje bez prądu. Gubernator Nevady Joe Lombardo ogłosił stan wyjątkowy. Jak przekazało CNN, rannych zostało 3 cywilów i 3 ratowników. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do testu zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawić wyniki dopiero za rok. A wyniki dzisiejszych i jutrzejszych testów uczniowie poznają 11 września.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
0: 28 minut i będzie godzina 7. Gramy dalej.

0: 20 minut i będzie godzina 7. Ulala, ta piosenka bardzo wakacyjna, mimo że zbliżamy się powoli do wakacji jednak
1: cierp,
0: końca.
1: Cierp, Jula, cierp, bo się skończyło, se wspominaj, będziesz wiedziała za chwileczkę, gdzie
0: przestań.
1: Pracujesz i jak to boli.
0: Dobra, ale my o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do gazet i internetów w poszukiwaniu tego, co ważnego wydarzyło się w weekend. Mhm. I ja widziałam...
2: Tak.
0: Bo uważam, że to jest najważniejsza informacja.
1: Jaka?
0: Człowiek bardzo znany z Mistrzostw Świata, ten, który takie długie, piękne blond włosy ma.
2: A, tak, tak,
0: Haaland. To on już ich nie ma,
2: tak,
0: bo się pan Erling Haaland ściął na zapałkę.
2: Mało tego, nagrał to wszystko, wrzucił na swój kanał na YouTubie, dzwonił do między innymi Pepa Guardioli, do Ibrahimowicza dzwonił na połączenie wideo. Tak, takie wydarzenie.
1: Pytał, czy jest okej, okay,
2: tak? Tak, na przykład Zlatan Ibrahimowicz kazał mu wykasować swój numer telefonu.
1: Także wygląda bez włosów.
0: Paweł, czy możesz zrobić to samo, jak sobie zrobisz operację na włosy?
1: Nie mogę, ja już tam pytałem.
0: Nie da rady?
1: Nie ma skąd, a nie chcę pożyczyć.
2: Okej, dobra, to Rzeczpospolita w takim razie dzisiejsza. I pierwsza strona i wielki tytuł: oszustwo na Ozempik. Nieuczciwi sprzedawcy wykorzystują modę na szybkie chudnięcie. Zamienniki popularnego leku sprzedają bez recepty, wysyłają kurierem. Inspekcja farmaceutyczna chce uszczuplenia przepisów. Także uważajcie na to, co się w internecie pojawia, na przykład za pół ceny, bo wtedy możecie dostać jakieś zamiennik,
1: które
2: nie
1: działa. Ja już kupiłem oryginalne perfumy. Teraz będę się sądził.
2: Wielce zdziwiony, że później po drodze przychodzę.
0: Coco Chambonel?
1: Coco, tak, Chambonel, coś takiego
2: było. To był tani Armani.

0: Jeszcze tańczymy, jeszcze tutaj główka chodzi, bo jeżeli ktoś na przykład stoi w korku, chociaż to jest dziwne, jeżeli stoicie w korku.
1: Przestań.
0: Bo są wakacje i jednak nie ma korków.
2: Remonty dróg różne bywają.
1: Wakacje. Czasami z trzech pasów zrobią ci jeden i jedziesz 25 minut dłużej.
2: Poza tym coraz więcej osób wraca z urlopów, powinnaś o tym dobrze wiedzieć.
1: Ale o tej porze.
2: Jarek do nas tak pisał. Witaj Jula, po urlopie miło cię słyszeć, łączę się z tobą w bólu pourlopowym.
0: Jarek, naprawdę trzymajmy się razem w takich chwilach, bo po prostu razem jest łatwiej przejść przez życie.
2: Poza tym słuchajcie, no jednak powrót z urlopu, to jest znowu jakieś wrażenie. Można się dowiedzieć, co ciekawego się pod nieobecność wydarzyło.
1: Takie znowu nieznane.
2: Tak.
0: Ale a co mam zrobić, jeżeli mnie to nie interesuje? Jeżeli ja chcę być z powrotem na urlopie, no co właśnie. Wtedy mam zrobić?
1: A ile
0: zrobić?
1: Masz jeszcze urlopu?
0: No niewiele.
1: No to sobie tą wiesz, oszczędzaj.
0: No. Ale jak mogę oszczędzać, jak ja chcę iść na urlop?
1: Słuchaj, dwie stówki za jeden dzień mogę ci odstąpić. I już biznes się kręci. Ja mam jeszcze trochę.
0: Paweł, wiedziałam, że ty mnie możesz wspomóc, ale tylko za pieniądze.
2: 609-86-9-869. Dajcie znać, jak to u was wygląda ten poniedziałkowy poranek. A już teraz, co? Wakacyjnie urlopowo. Drogo.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Proszę bardzo, nie dość, że boli powrót, to boli jeszcze wspaniała nasza zabawa, czyli zakazane słowa. O co w niej chodzi? Chodzi o to, że za chwilę wybierzemy słowo, którego ani ja, ani Konrad, ani Pawelec nie możemy używać.
3: Trzeba się pilnować, a to nie jest fajne w luźnej robocie w pracy, prawda?
4: Tak. Moja propozycja na dziś to jest koniec.
2: Koniec?
4: Koniec, kończyć.
3: Skończyć, skończone.
4: Dobra. Tak,
2: super. No,
4: wszystko okay. W związku z tym oczywiście, że
2: to
4: kończą się wakacje
2: koniec.
4: Powoli. Ostatni tydzień
3: aha,
4: wakacji.
3: Aha, koniec, koniec.
4: Tak, w związku z tym na początek tygodnia koniec jest zakazanym słowem.
3: No na dobrze. Początku tygodnia koniec.
2: Przypomnijmy, że jak wy usłyszycie, że któryś z nas tego słowa używa, to piszecie na 6986-9869, kto to był, o której godzinie.
3: No ho, właśnie, w jakim kontekście, jeśli pamiętacie, to nam ułatwi szukanie na warze.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
0: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Hurtowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Reklama.
9: Jeszcze dziś zostanie przesłuchany kierowca, który spowodował tragiczny wypadek w Krakowie, zostanie doprowadzony do prokuratury. Wymiana ognia na linii Moskwa-Kijów. Są ofiary i ranni. Mają walczyć z padostreamingiem. Nowe przepisy weszły w życie. Szczegóły za chwilę.
10: Jest godzina 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
9: Odpowie na pytania śledczych i usłyszy zarzuty. Na dziś zaplanowano przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice niemowlaka, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko walczy o życie, jest w stanie ciężkim. Przyczyną utraty panowania nad samochodem była nadmierna prędkość, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
11: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
9: Za zarzuty, które ma usłyszeć kierowca, grozi 8 lat więzienia. Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału. Charkowa, są także ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny firmy Ozon. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty w kraju Stawropolskim, Dagestanie i Krasnodarze. W jednym z magazynów pracę tymczasowo wstrzymano. Mieszkańcy mówią o poważnych zniszczeniach.
12: Teraz słyszę zrywy, jakie to niepaniane.
9: Rano zabrzmiały eksplozje. Takie 3 mocne wybuchy.

0: Dla patu influencerów.
1: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta, jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
2: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
1: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas kociego dnia otwartego w krakowskim schronisku. Adoptowaliśmy 2 koty, to rodzeństwo, relacjonuje jedna z uczestniczek wydarzenia.
3: Dzieci koty uwielbiają i zdecydowaliśmy, że damy dom jakimś maluchom.
4: Adoptowaliśmy kotkę nawet. W większości biała, ma kilka szarych ciapek i kilka rudych, w tym na główce.
5: Tak, adoptowałem, cieszę się bardzo. Rudawy, podobny do mnie. Od razu, jak na niego spojrzałem, pomyślałem, że o, to ten jedyny.
0: Bezdomne koty oraz psy można adoptować codziennie. Krakowskie schronisko apeluje jednak o to, by o takim zamiarze odpowiednio wcześniej poinformować telefonicznie.
6: A w pogodzie dzisiaj 23 stopnie, to temperatura najwyższa, 19 najniżej, czyli tak można powiedzieć umiarkowanie, no i będzie dzisiaj padało troszeczkę tak, bardzo.
7: Te opady deszczu pojawią się po południu głównie w centrum, a także na wschodzie i północnym wschodzie kraju, na Suwalszczyźnie na przykład.
6: A na południu słońce z tego co widzę na mapie.
7: No właśnie, tego słońca dzisiaj trochę będzie.
8: Czy można powiedzieć, że jest ciepło?
7: Można powiedzieć, że jest umiarkowanie.
6: Można powiedzieć co się chce, ale jest jak jest. Julia Hren.
7: Konrad Piwowarski.
8: Umiarkowanie to tak. To za odpowiedź? Tak? Powiedz mi, czy jest ciepło, czy jest zimno.
6: Ty powiedz nam, jak się nazywasz.
8: Ja się nazywam Paweł Pawelec.
6: Cześć.
8: I będziemy z wami do przynajmniej 9:30, a kto wie, może i do 10:00.
7: A tymczasem jest 5 minut po 7:00.

0: po godzinie 7. Takie pytanie pojawiło się na 6098 69 869 odnośnie do zakazu patostreamingu. Czy dotyczy on także transmisji obrad Sejmu?
1: No,
2: chyba się, że powinien.
1: No, ludzie takie rzeczy wtedy mówią, rzucają w ekrany swoich telewizorów.
2: No, przypomnijmy, że tam jest zakaz pokazywania osób, które spożywają alkohol.
1: To jest raz.
0: O, które pewnie są po alkoholu, więc też tutaj.
2: Właśnie, jak wiemy, posłom to zdarza się.
1: Zachowują się nieobyczajowo, czynią krzywdę innym. Ojej, tak! To jest zakaz!
0: Ale już niedługo będzie można to wszystko oglądać na żywo. Znaczy pracę posłów, znaczy tak nie do końca pracę posłów, tylko ich...
2: Pracę posłów.
1: Pensje posłów. Przestań.
0: Ich dziedzictwo, można powiedzieć.
1: Narodowe.
0: Ponieważ otwierają Muzeum Sejmu, tak można by powiedzieć.
2: Parlamentaryzmu nawet.
1: Parlamentaryzmu,
2: znaleźli
1: słowo.
2: Jakiś budynek w centrum Warszawy, niedaleko Sejmu. To okay. Nie stoi pusty, ale jest zabytkowy trochę.
1: Brawo,
2: więc stwierdzili, że oni tam zrobią muzeum, kino, trawnik zrobią na dachu nawet.
1: Bar!
0: Po prostu... Tak. Przepraszam, ale nie nazwali tego barem.
1: Kawiarenkę.
0: To będzie kawiarenka. Marszałek Sejmu powiedział, że budynek ten znajdował się w zasobie Skarbu Państwa, ale żadna instytucja nie zainteresowała się jego przejęciem.
2: Okay. Ale słuchajcie, no
0: tylko Sejm.
2: Tutaj jest napisane, że teraz przetarg na to, jak ma wyglądać ten budynek, ruszył. I dziwnym przypadkiem pewnie się okaże, że jakaś rodzina kogoś
1: tak, wygra przetarg. Oczywiście.
3: Pierwsza zmiana.
2: I tak to się kręci.
1: A gdybym ja tam był kończył, to twoja firma remontowałaby ten budynek.
0: Czepiacie się, tyle wam powiem. Jesteście niesprawiedliwi.
2: Oczywiście, że tak jest. 13 minut po
1: trzeba sobie się pomagać.
0: A posłowie wspaniale działają i wspaniale pracują.
1: O jakim słowie?

0: I tak to jest z mistrzami. Wczoraj Barcelona wróciła. Walczy o trzeci tytuł mistrzowski i wygrali 5-0 w pierwszym meczu. I dzisiaj podobna sytuacja.
1: Wróciła mistrzyni.
0: Jola wróciła i od razu z grubej rury zaczęła.
2: Tak to się
3: zakazane
2: kończy.
3: Zakazane słowa.
1: Wiesz, bo jak nie ty, to ja.
2: Tak, ty chyba też już powiedziałeś. Ja poza anteną prosiłam o remis, no ale nie zgodzili się niestety, bo Paweł też powiedział coś o kończy.
1: Powiedziałem, że coś tam się kończy.
0: Ale mamy wszystko
1: ale
0: na
1: drugi,
0: warze.
1: Ale drugi, byłem drugi.
0: Wszystko na warze jest zarejestrowane. Jeżeli ktoś nie wierzy, to możecie usłyszeć, jak Jula powiedziała słowo koniec, które było dzisiaj zakazanym słowem.
4: No, czy tak nie do końca pracę posłów?
0: Oj, tutaj troszeczkę anonimowo zabrzmiałaś.
2: Ale to byłam ja, nie do końca pracę posłów. Tak niestety powiedziałam, ale tu ku uciesze Grzegorza. Grzegorz, u ciebie koniec urlopu czy początek?
5: No już dawno po urlopie.
2: Wiem, słuchaj, nie martw się. Ja cię pocieszę, też już jestem po urlopie.
1: Jola dołącza.
2: Zresztą, jak my wszyscy, to co dzisiaj robisz, pracujesz?
5: A dzisiaj pracuję, ale dopiero nocna zmiana, a teraz jadę na bike fitting rower ustawić.
0: O, proszę bardzo, będziesz jeździł dzisiaj od razu po zmianie, czy jednak się prześpisz chwilę?
5: No, raczej po ustawieniach będzie trzeba sprawdzić.
1: Okay. No, ty zmęczony jesteś, wiesz, faktycznie tobie potrzebny jest urlop. Brzmisz na bardzo, bardzo, bardzo umęczonego. Wygrałeś u nas rzeczy i jesteś zmęczony, no ludzie. No.
0: Ale jest poniedziałek, co ty się dziwisz?
1: A może i masz rację.
5: Tak, poniedziałek rano, tak chciałem.
2: Jeżeli dzisiaj ktoś nie jest zmęczony, to naprawdę należy mu się medal. Tak myślę.
0: Albo musi zmienić coś w swoim życiu.
1: Ty jesteś
3: zakazane
1: na
3: słowa.
1: Siebie gra.
3: Zakazane słowa.
2: Do Grzegorza oczywiście zestaw gadżetów od Vox FM. 21 minut po 7.

0: O, myślałam, że skończy. To tak się zapowiadało. Dwie minuty do 7.30. Gość specjalny się u nas pojawia.
1: Bardzo specjalny Leszek Piwek z bardzo specjalnym pytaniem.
2: Dlaczego mąż późno wrócił do domu?
0: To wszyscy będą wiedzieć.
3: Nie biorę w tym udziału.
0: 609-869-869.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
4: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Reklama.
10: Marta Kiermasz w studiu, na zegarach 7.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
11: Na początek pomorze w kanale Modrym w Bongardzie w rejonie Dzierzgonia i Żuław powstała 4-metrowa wyrwa. Służby zabezpieczają teraz uszkodzone miejsce, układają worki i big bag. To wytrzymałe, wielkogabarytowe kontenery z tworzywa, które po napełnieniu piaskiem lub kamieniami ważą ponad tonę. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód, a na Wąskiej w Pasłęku przekroczony jest stan alarmowy. W wiadomościach Maroko tamtejsze władze nakazały swoim służbom granicznym przepuszczanie masowo wkraczających do hiszpańskiej Ceuty migrantów. Ma to nastąpić 30 i 31 lipca. To po to, by, jak tłumaczy marokański minister sprawiedliwości, uniknąć ich śmierci. Gdybyśmy podjęli się interwencji, moglibyśmy doprowadzić do wielu ofiar, powiedział szef resortu. Przyznał, że wśród szturmujących granice osób było wielu młodych Marokańczyków. Przypomnijmy, pod koniec lipca do Ceuty wdarło się, korzystając z bierności marokańskich służb granicznych, około 80 tysięcy migrantów. Choć w ciągu kolejnych dni powróciło do Maroka ponad 70 tysięcy z nich, to nadal tysiące nielegalnych przybyszów destabilizuje życie esklawy koczujące w miejscach publicznych, między innymi na ulicach, plaży i cmentarzu. Stacja benzynowa Marzeń, tak jest we Włoszech, znajduje się w małej miejscowości w Abruzji, w której mieszka 800 osób. Gmina kupiła tam jedyną stację benzynową, aby zapobiec jej zamknięciu. Sprzedaje tanio tak zwane paliwo burmistrza, nawet o ponad 20 eurocentów za litr mniej niż wynosi średnia krajowa.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Rekord Polski poprawiony na Stadionie Śląskim podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Klaudia Kazimierska poprawiła rekord w biegu na 1500 metrów. Dla Polki to najlepszy sezon w karierze. Przed tygodniem zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. Piłkarze reprezentacji Polski zatrzymali triumfatorów Ligi Mistrzów w lidze francuskiej Rennes, w którym grają Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski. Zremisowało z PSG 2-2. Pierwszy z Polaków popisał się kapitalnym trafieniem z dystansu, drugi zaliczył asystę przy drugim golu. GKS na piątkę. Zespół z Katowic aż 5-0 wygrał u siebie z Wisłą Płock w jednym z niedzielnych meczów piłkarskiej Ekstraklasy. Remisy padły w pozostałych spotkaniach. Pogoń Szczecin 2-2 zremisowała z Wisłą Kraków. Serię porażek przerwał Radomiak, który bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP rangi Challenger w Cancun. W finale pokonał Sebastiana Beza. Argentyńczyk wygrał pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych lepszy był Polak. Dzięki wygranej Hurkacz wróci do czołowej 50 rankingu.
12: Pierwsza zmiana. Od rana z
10: Vox FM. Rysiu?
13: Dlaczego mąż późno wrócił do domu?
10: No, dziewczyny, tylko przyzwoicie, prawda? 609 86 9 86 9. Dlaczego mąż późno wrócił do domu?

0: 19 minut i będzie godzina 8. I tak, było pytanie od Rysia.
1: Dlaczego mąż późno wrócił do domu?
2: Dobrze, że w ogóle wrócił.
0: On nie wrócił, on tylko przyszedł po gitarę.
3: Bo stara pojechała do mamusi.
2: Bo mu ostatni tramwaj uciekł.
0: Ale wy się znacie dobrze na tym wszystkim. Dobra, to nie są poprawne odpowiedzi. Poprosimy o poprawną.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego mąż późno wrócił do domu? A dlaczego nie? To ja się pytam. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
1: Dobrze. I tak chciałem spać na kanapie.

0: 11 minut i będzie godzina 8, jeżeli dobrze liczę, a wydaje mi się, że dobrze.
1: Bardzo dobrze. Zwłaszcza, że masz to wszystko napisane na ekranie.
0: Nieprawda, ja to wszystko policzyłam. Ja to wszystko w głowie policzyłam.
2: Zdrajca.
0: Dobra, bo czytam SMS-a, dobra, który przyszedł na 600 986 9869. Witam, Turysiek, Kraków, lat 74. Od lat słucham tego radia i serdecznie dziękuję za wszystkie ryśki, to porządne chłopy, powtarzane rano kilka razy. Moje serduszko bardzo się raduje.
2: No, Rysiu, pamiętaj, 7-4 to tylko stan umysłu.
1: Tak, dokładnie.
2: No zobaczysz ta, mnie, jak będę miał
0: ty masz jeszcze
2: lat.
0: Daleko, ale ja byłam...
2: Ja to mam daleko do 90.
0: Ja byłam przekonana, że to na cześć Ryszarda z klanu. Ryśka.
1: No, ale wszystkie Ryśki są porządne fajne chłopaki. I fajne chłopaki. No. Nasz Rysiek, Rysiek, który słucha i ma 74 lata,
2: ja
1: Rysiek z klanu.
2: Ja nie znam żadnego trefnego Ryśka.
1: Prawda?
2: Rysiek, tak? To jest tak, tak, to jest stan umysłu. Znaczy,
1: pewnie
2: to jest
1: jakbyś,
2: charakter.
1: Jakbyś zaczął się zastanawiać nad politykami, to tam jakiś trefny Rysiek się znajdzie. Nic nie będziemy... Ale nie wchodzimy w ten
2: ale
1: temat.
2: On jest zabawny.
1: Przechodzimy do Łukasza w
2: ma
1: takim razie. Bo Łukasz też dopisał na 609-86-9869. Pochwalił się, jak spędza wakacje, jak spędza urlop. U mnie wspaniały drugi tydzień urlopu i tym samym trzeci tydzień remontu u szwagra.
0: Piękny.
1: Dzielnie dbam o wypoczynek sąsiadów z wiertarką udarową od 6 rano.
3: Pierwsza zmiana.
1: Co pozdrawiamy sąsiadów życie? I zapraszamy do pisania i dzwonienia na 609-86-9869.

0: No i jak się dzisiaj ten poniedziałek wstawało? Dajcie znać na 609-8-6-9-8-6-9.
1: Dobrze, że słuchaczy pytasz, a nie mnie. Tak.
0: Gdybym wzrok mógł zabić.
2: Słuchacze rozpaczają, bo cię usłyszeli i wiedzą, że to koniec wakacji się zbliża. Bo tak, no, żeśmy mówili, że
1: bardzo ty możliwe.
2: Najrozsądniej wzięłaś urlop na koniec.
1: Mówisz?
2: No tak, bo wiesz, czekałaś.
0: Nie wiem, czy rozsądnie.
2: Ja wiem.
0: No bo tak, popsuła sobie bidon.
1: No nie, ale to jest, ja dziękuję ci, że tak mi bardzo współczujesz.
0: Skręciła nogę w kostce.
2: Dobrze, chłop ten sam?
1: Tak.
2: No, nie udało się,
1: to patrz. Tylko dwa tygodnie, to wiesz.
2: To już
1: nic się nie udało ugrać. No niestety, nie. Na zegarze aktualnie 3 minuty do godziny 8. Tak. Jeżeli macie problem ze zorientowaniem się, która jest godzina, to zupełnie się nie przejmujcie. W poniedziałek to wszystko się wybacza.
0: Tak.
1: Każde spóźnienie do pracy, każdy problem, każdą niechęć, zbyt dużo odpoczynku w pracy, tak?
0: Tak, nie, ja się zgadzam w 100%. I chciałem nawet potwierdzić to, bo jeżeli ktoś chciałby na przykład przedłużyć sobie weekend,
1: tak?
0: To jest na to sposób. Paweł Pawelec.
2: Tak.
0: Przedłuża sobie ten weekend zawsze.
2: Jak?
0: Przyjeżdża pół godziny później do pracy.
2: To się liczy?
0: No, masz wtedy dłuższy weekend.
2: Przestań, bo zaraz każą mi wypisać ten wniosek o urlop. Nie mów tak.
3: Pierwsza zmiana.
0: Już za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości. Vox FM, zostańcie z nami.
4: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
4: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: to promocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Dwaj pseudokibice zatrzymani, to na Dolnym Śląsku, odpowiedzą za porwanie i pobicie. Od tego zaczynamy. Ogromny pożar na Podlasiu, płonie ubojnia Drobiu. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w US Open i o tym powiemy na koniec.
1: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: A wiadomości zaczynamy od Dolnego Śląska. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin zatrzymani. Mają odpowiedzieć za pobicie i porwanie. 33 i 34-latek usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala. Służby nie informują, w jakim jest stanie. Pseudokibice decyzją sądu trafili już do aresztu. Spędzą tam najbliższe 3 miesiące. Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków, płonie ubojnia Drobiu w miejscowości Wojszki. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów ratowników.
2: W tej chwili trwają działania gaśnicze, pożar jeszcze nie został zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Spalił się budynek produkcyjny z częścią biurową, wewnątrz budynku nie było inwentarza.
0: Relacjonuje Jarosław Lewocz z Komendy Strażaków w Mońkach. Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane, tym zajmie się policja po ugaszeniu pożaru. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy, to może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowana została cieśnina Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. A teraz Norwegia, największy europejski dostawca ropy, zapowiada zmniejszenie wydobycia, co może przełożyć się na wzrost cen. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego urzędu do spraw zasobów morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Kaucja na małpki dopiero w przyszłym roku. Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, zapowiedziała, że prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego rozpoczną się we wrześniu. W Polsce miesięcznie sprzedaje się ponad 40 milionów

0: Pływać. Ja sam jako człowiek sportu mam na uwadze to, że my korzystamy z tej natury, jesteśmy w pięknym terenie i warto zadbać o to, by ten teren był tak piękny jak teraz, a może jeszcze piękniejszy.
1: Przez 15 lat akcji zebrano 5 ton śmieci. I jeszcze sport. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilka dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. A w ostatnim turnieju w Cincinnati Świątek dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą.
2: Pogoda dzisiaj umiarkowana, więc umiarkowanie można się cieszyć z tego, że jeszcze nie jest za zimno, ale nie będzie też za gorąco dzisiaj.
3: Akceptujmy, co daje nam natura. Jeszcze ma upał wrócić. Mam sprawdzone informacje.
2: Pod koniec tego tygodnia temperatury w okolicach 30 stopni mogą się pojawić.
3: Ostatni oddech lata.
4: Tak. Ale na pewno w Polsce.
2: Tak. W Polsce. Dzisiaj 23 maksymalnie.
4: A 19 to najniższa temperatura. Będzie trochę deszczu, ale będzie też na południu, co prawda, ale tam więcej słońca.
5: Pierwsza zmiana.
4: Julia Hren.
2: Konrad Piwowarski.
3: Paweł Pawelec.
4: Dzień dobry.
2: 4 minuty po godzinie 8.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Yo.

0: tylko wafelek.
1: Na konkurs zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Vox FM robi lata.
3: I nieważne, prawda, jaki, ale dużo. Dużo, poproszę, dużo.
4: 15 stopni Celsjusza, tyle aktualnie jest we Władysławowie, bo sobie sprawdziłam, a dzisiaj w ciągu dnia ma być aż 19.
5: No, szaleństwo.
4: I bez deszczu.
3: Wow, to szaleństwo.
0: Można odpoczywać.
3: Kto trafił pogodę?
4: Pytam. A wy, Ola, gdzie byliście nad morzem?
6: My byliśmy akurat...
4: Nie dowiedzieliśmy się.
3: Uwaga, uwaga.
0: Ola, jesteś zasięg, gubisz.
3: Uwaga na przepaście.
4: Bo Ola no niestety nie trafiła na taką piękną pogodę jak dzisiaj we Władysławowie. U Oli był deszcz i
3: był
4: wiatr.
3: Wiatr, wiało, destyło.
4: Nie było kurtki.
3: I nie było stormiaka.
4: Mąż niestety kurtki nie miał, prawda, Ola?
3: Jesteś tam jeszcze z nami.
6: Była tylko malutka parasoleczka dla mojego męża, bo oczywiście wszystkim wzięłam, tylko jemu zapomniałam. Mieliśmy apartament taki jakby przy samej, powiedzmy, można powiedzieć, ziemi, także trochę było zimno.
0: A gdzie to było dokładnie, bo coś przerwało,
3: piwnica,
0: jak mówiłaś?
3: Piwnica z oknem.
0: Jaka to miejscowość?
6: Jastrzębia Góra.
0: Jastrzębia Góra, bardzo ładnie tam jest.
3: No. A to żeście nogi poprawili chodząc nad morze, prawda?
6: Oj, zdecydowanie, to tam się staraliśmy bardzo.
0: Dobra, ale jak było zimno, to w jaki sposób się ogrzewaliście?
6: No właśnie, to jest taka ciekawostka, bo braliśmy ze sobą zawsze na każde wyjazdy toster, bo nasz syn uwielbia tosty na wieczór, więc go włączaliśmy, otwieraliśmy go, no i w taki sposób sobie ogrzewaliśmy nasz apartament.
4: Polak ale, sobie poradzi
0: nie
4: wszędzie.
0: Nie róbcie tego w domu, moi drodzy, to grozi pożarem.
3: Ale włącza go się i nic tam do środka nie wkłada się nawet? Tak?
0: No po co? Jak?
6: Tak, dokładnie.
4: Się chleb tam popali ten tostowy. Chodzi o to, żeby było ciepło.
3: Kawałek grubszego boczku wsadzić można.
4: I co? Rozumiem, że się udało. Wszyscy wróciliście cali i zdrowi.
6: Tak, no znowu troszeczkę zakatarzony, ale przynajmniej teraz już zawsze pilnuję, żeby mieć swoją kurtkę.
0: Ale widzisz, to twoja wina, moja droga. Gdybyś go mocniej przytulała, to by się nie przeziębił bidulek.
6: Ach, kurczę, no, to też
4: ale
6: prawda.
4: Oni nie byli sami, to się nie mogli tak przytulać.
3: Trzy polopiryny w ciągu dnia. Jak nie działa, to jedna, bo po co?
4: 2000 złotych dla ciebie na wakacyjny weekend, a do tego jeszcze dorzucamy zapas wafelków familijnych i grę towarzyską.
3: Szaleństwo, kochana.
1: Vox FM robi lato.
2: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
0: A jeżeli wy chcecie taki zestaw, voxfm.pl, tam się zgłaszacie.

0: 20 minut po godzinie 8, wyobraźcie sobie, niedziela, godzina 7 rano, jesteście w pięknym Zamościu.
1: Za wcześnie, jak na niedzielę 8:30.
0: I przerzucacie się z pierwszego boku na drugi bok, tak już, tak sobie, tak. I nagle słyszycie.
1: Zrób mi kawkę. Policjanty jadą?
0: Nie, gorzej. Syreny alarmowe obudziły mieszkańców w Zamościu wczoraj, no. O godzinie 7 rano.
2: Ale trochę szkoda.
1: Auto mam z Zamościa.
0: Jak szkoda?
2: No, trochę szkoda, że to była niedziela, a nie poniedziałek, bo mogły uchronić przed spóźnieniem do pracy, na przykład, gdyby to dzisiaj było.
1: A tak
0: jak się okazuje, podczas zaplanowanych ćwiczeń, zamiast cichego testu, omyłkowo uruchomiono sygnał dźwiękowy.
2: Okay. Ojej, no to zwykły czeski błąd, pomyłka, to się zdarza.
1: Ilość pampersów w okolicy od razu wzrosła sprzedaży.
3: Pierwsza zmiana.
0: Ja na przykład bym nie musiał już iść do porannej toalety.

0: brawo! Po 5 tygodniach urlopu w Polsce, pierwszy dzień w pracy, dzieci w szkole. Życzcie powodzenia. Pozdrawiam z Korka w Brukseli, to Magda do nas napisała.
1: Magda, dzieci w szkole, to jest bardzo dobra informacja. Mamy nadzieję, że ty to do nas napisałaś, żeby się pochwalić. My życzymy tobie powodzenia, żebyś się cieszyła dzisiejszym dniem.
0: Kamień spadł z serca.
1: No właśnie.
2: Brak dzieci w domu to jest kamień z serca.
0: No tak,
2: to...
0: o tym.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: Reklama.
1: 8:30 to czas na wiadomości. Vox FM, w studiu jest już Marta Kiermasz.
10: Jest areszt dla 18-latka podejrzanego o atak z mieczem w szwedzkiej szkole. Wcześniej sprawca usłyszał zarzut zabójstwa 17-letniej dziewczyny i zranienia 3 nastolatków. W piątek były uczeń szkoły Fagersta wtargnął z mieczem do jej budynku i zaatakował kilka osób. Według mediów nastolatek miał wcześniej kłopoty z prawem. Między innymi był skazany za pobicie kolegi. Szef watykańskiej dyplomacji w Rosji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, rozpoczyna dziś wizytę w Moskwie. Będzie tam do piątku. Hierarcha spotka się z przedstawicielami rosyjskich władz, patriarchatu moskiewskiego i wspólnotą katolicką. Jak podkreślają watykańskie media, program tej wizyty potwierdza wolę stolicy apostolskiej, by nadal podążać drogą dialogu. Teraz świetna wiadomość dla fanów serialu 1670. Jego producenci ogłosili właśnie, że powstanie czwarty sezon. A dokładnie zrobił to odtwórca roli Jana Pawła, Bartłomiej Topa.
11: Otóż Jan Paweł nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop. Więc spotkamy się w czwartym sezonie. 1670! No i fajnie, nie?
10: Zaledwie 3 tygodnie temu premierę miał 3 sezon serialu. Kolejny ma trafić do streamingu w przyszłym roku.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana.
1: Z Vox FM. 28 minut i będzie 9.

0: przyznaj się. To przez niego sobie nogę skręciłaś, tak? Nie, nie. Colin Bidulek spadł ze sceny. No mamy złamanie, jakiś gips był i tak dalej.
1: Ale koncerty odwołane, tak bolało. A u ciebie?
2: O, chyba tam jeden.
0: I nagle Jula wraca z urlopu ze skręconą nogą w kostce.
1: Goniłaś widzicie? Go
0: tak działają ci influencerzy.
2: Tak, ja też spadłam ze sceny. Nie, tak naprawdę to nie.
0: To co się wydarzyło?
1: Opowiedz, jak skręciłaś kostkę.
2: Naprawdę muszę to opowiedzieć.
1: No, ze szczegółami, proszę.
2: Nie mogę ze szczegółami, ale byłam na weselu. Tyle mogę powiedzieć.
0: Okay, dobra, nic nie musisz więcej opowiadać.
1: A ktoś ci nadepnął, czy generalnie podskoczyłaś i źle stanęłaś?
2: Wiesz co, szczerze nie wiem.
0: Opowieści są różne.
1: A, może wiesz, za dużo adoratorów miałaś. Tak deptali, aż nogę skręcili.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: A wy, jeżeli macie jakieś przygody wakacyjne aktualnie, to dajcie znać na voxfm.pl, bo 500 zł na prezent marzeń do zgarnięcia.
1: Ja raz serce złamałem.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Coraz mniej czasu na to zwiedzanie zostało, moi drodzy.
1: Także proszę nie spać i proszę zwiedzać.
3: Tydzień?
2: Mało, 24 sierpnia.
3: O masz, a to nie przedłużymy akcji? Dla studentów.
1: Jeżeli jesteście na wakacjach, to zachęcamy do tego, żeby na voxfm.pl się zgłaszać do naszej zabawy, nie spać, zwiedzać. A z nami tutaj jest już człowiek, tak, który właśnie nie śpi i zwiedza. Halo, halo.
4: Halo, halo, hej.
2: Patryk aktualnie zwiedza sklep spożywczy.
3: A co robisz?
4: Dokładnie, zwiedzam Żabkę właśnie.
1: A powiedz mi, jak to jest po urlopie? Jak ty sobie radzisz z tym, że już nie jesteś na wakacje?
3: A to już wróciłeś.
4: Znaczy ja sobie świetnie radzę, ponieważ przed urlopem złożyłem wypowiedzenie.
3: Ale masz coś na oku, czy będziesz słodkim bezrobotnym?
4: Tak, nie. To teraz ostatnie dni... Ostatnie dni mam. Czwartek, piątek idę też na urlop, no bo będzie kawalerski. No i od września...
3: Bardzo dobre wyczucie będzie. Czasu. Bardzo dobre wyczucie.
1: Dobra, to opowiadaj o tym Kryspinowie.
4: No, co mogę powiedzieć o Kryspinowie? No, fajnie było. Jest tam pizza, którą mogę polecić.
1: Okej. Okay, o, fantastycznie.
4: Ale nie będę chyba lokował produktu.
2: Myślę,
4: tutaj,
2: że nie do końca możemy, ale jest... powiedz poza pizzą, gdzie jest Kryspinów, bo nie wszyscy mogą to wiedzieć.
1: No nad morzem stoi ta plaża.
4: Czy Kryspinów jest obok Balic, w Małopolsce, okay, nie Zabierzów.
2: Gmina Zabierzów, no, to jest niedaleko Zalew Liszki, tak? To jest, jesteśmy tak, w tej okolicy,
4: tak,
2: prawda?
4: Tak, obok Liszek to jest.
1: Ej. Ale według mnie to jest dobry pomysł, żeby jechać właśnie na południe Polski na plażę, bo tam pogoda jest bardziej przewidywalna, tak, niż nad morzem. Znaczy, no, dlatego dokładnie. Ja ci, Patryk, gratuluję.
3: Na plażę, nad jeziorem.
4: Ja zapraszam. Zalew też w Krakowie też jest bardzo fajnie, tylko jest dużo ludzi, to jest minus. Na Zakrzówku.
3: Ja lubię ludzi.
4: No, Bakry też. Zapraszam. Jest
1: można poczuć
4: fajnie.
1: Bliskość, a ten kawalerski to gdzie wam się zbliża?
4: A kawalerski już będzie w Jarosławcu nad morzem.
3: A, grubo. Ile macie dni na kawalerski?
4: 4 dni będą.
2: 4 dni.
3: Zawodowiec.
2: Sprawdzilibyśmy, jaka jest prognoza pogody, ale wiemy, że to bez różnicy dla tych osób, które się będą bawiły.
3: Tak, brawo.
1: No to tak na dobre wakacje, 500 na prezent marzeń od nas.
4: Super, dzięki wielkie.
3: Proszę bardzo.
0: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Ej, bo ktoś pyta, czy to był Dawid Podsiadło. Że podobny głos.
3: Prawda, to prawda.
2: VoxFM.pl, tam się zgłaszacie do niespać.

0: będzie godzina 9. Paweł, tutaj słuchacze mi się na ciebie skarżą.
1: Oczywiście, co? No tak, co?
2: Rzeczywiście, bo ostatnie dwa tygodnie Paweł ma serię 1-9.
0: Ale oni naprawdę to... tylko jeden kochaj.
1: Tak, oni to z sympatii robią, wiesz, bo oni się uwielbiają ze mnie pośpiewać.
2: Nie, Paweł, jak mi się coś... wydaje, że to, bo tutaj tak słuchasz, słusznie zauważył.
0: Wiesz, że jak cię nie było, Julka, to Pawłowi w kochaj albo rzucaj nie szło? Pozdrawiam.
1: No tak. Nie płynęło. No,
2: bo ja miałem teorię, że to moja wina, że ja pecha po prostu przynoszę, że nie. Ja jak wróciłem, ale to
1: tematy
2: jednak...
1: trudne.
2: Nie, myślę, że po prostu Juli nie było. Jak jest Jula, to tobie lepiej idzie.
1: Aha, dobra, słuchaj, no, dzisiaj.
0: Ja ci tego, no, Paweł, życzę i ja mam nadzieję na kochaja, ale może opowiedz o
2: po godzinie 9.
1: To temat prosty. No. Witam serdecznie, mam na imię Irena, zakończyłem 2-letni związek z moim
0: rodzicem. Mam na imię Irena i zakończyłem?
1: Zakończyłam.
0: Dobra.
1: Przejęzyczyłam się.
0: Przepraszam.
1: Ma na imię Zladek. No nie rozumiałam, że stracił bardzo dużo pieniędzy na Ukrainie, stracił również kontakt ze swoimi dziećmi i to powodowało jego wielkie zdenerwowanie. Ale niestety wtedy, kiedy się denerwował, niezbyt był przyjemny. Jest wybuchowy. Zablokował mnie, więc nie mogę sobie sama pomóc. Dodam tylko, że wywaliłam go z domu.
3: Pierwsza zmiana od rana.
2: Ale się namyśliłam i chcę, żeby wrócił.
1: Kocham, tak? Oczekuję rozsądnego
0: to
1: związku.
0: Po 9.
1: Pomóż mi.
3: Reklama.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
0: Na miejscu są już brytyjski premier i szef Rady Europejskiej w Kijowie. Dziś narada koalicji chętnych. Po tragedii w Krakowie policja publikuje zdjęcie poszukiwanego mężczyzny. Ma związek z brutalnym pobiciem. Ulewy zablokowały przejazdy. Za chwilę też pogodowy raport z Polski.
2: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
0: Przywódcy ściągają do Kijowa, do ukraińskiej stolicy. Przyjechali już m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Wezmą udział w naradzie w tzw. koalicji chętnych, czyli w grupie państw, które wspierają Kijów w wojnie z Rosją. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się ona niezawisłym państwem. 35 lat temu nadszedł ten dzień i nadejdzie również dzień, kiedy w Ukrainie zapanuje pokój. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy chcemy żyć nie w historycznych, lecz po prostu spokojnych i bezpiecznych. Czasach. O to walczymy z wiarą w siebie.
15: Za to boremy, za to stoimy, z wiarą jeden w jednego.
0: Zaznacza prezydent Wołodymyr Zełenski. Przypomnijmy, Polska była pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie uznał niepodległość Ukrainy. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego po tragedii w Krakowie. Opublikowano fotografię mężczyzny, który może mieć związek ze skatowaniem 36-latka. Ofiarą był Jakub B., pseudonim Jankes, kibic i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Hutnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano już 9 osób, które po przesłuchaniu zostały wypuszczone. Mateusz Chłystun zbiera aktualne informacje w tej sprawie. Mateuszu, dlaczego zatrzymanych wypuszczono?
8: W oficjalnym komunikacie policja przekazała, że na obecnym etapie sprawy nie było podstaw, by przedstawić im zarzuty.
16: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane.
8: Tłumaczy Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Śledczy opublikowali tymczasem wizerunek poszukiwanego w sprawie pobicia, którego jak dotąd nie udało się namierzyć. Przypomnę, do tego napadu doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Po upadku został skopany na chodniku. Napastnicy mieli też przy sobie ostre narzędzia. Poszkodowanego znalazła przypadkowa osoba, która wezwała pomoc. Mężczyzna zmarł jednak w drodze do szpitala.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach teraz utrudnienia na kolei w Kujawsko-Pomorskim to po ulewach, które przeszły nad regionem w weekend. Doszło do osunięcia się ziemi przy torze na odcinku Brodnica-Jabłonowo-Pomorskie. Ruch pociągów na jednotorowym szlaku jest wstrzymany. Przewoźnik zapewnił zastępczą komunikację autobusową. Ale nie tylko Kujawsko-Pomorskie walczy ze skutkami pogody. Na Warmii i Mazurach doszło do podtopienia piwnic, dróg i posesji. W wielu miejscach drzewa i konary blokują przejazd. Kilkanaście tysięcy odbiorców nie ma prądu. W weekend strażacy interweniowali 1600 razy. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
17: W trakcie tego weekendu trzy obozy harcerskie podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński. Obóz w Nartach, również powiat szczeciński. Łącznie ewakuowano około 100 osób.
0: Relacjonuje rzecznik Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej Łukasz Wróblewski. Na pogodowych mapach Polski teraz bez alertów. Pod koniec tygodnia mają wrócić upały i temperatura w okolicach 30 stopni. Można było poczuć smak i klimat dawnych jarmarków. W Starym Sączu w Małopolsce odbył się jarmark rzemiosła.

0: polskie w porze śniadaniowej o takich pysznościach, takich
1: rzeczach. Teraz zejdziemy na ziemię, opowiemy coś wam o pogodzie. Pogoda będzie dzisiaj taka umiarkowana, od 20 do 23 stopni termometry powinny maksymalnie pokazać.
0: Ale powiedz coś o deszczu, nie krępuj się, bo on nadejdzie.
1: Nadejdzie przede wszystkim na północy, na wschodzie, w centrum kraju dzisiaj te opady się pojawią. Na szczęście nie będzie padało cały czas.
2: Pierwsza zmiana.
0: Julia Hren.
3: Konrad Piwowarski.
0: Dzień
4: Paweł
0: dobry.
4: Pawelec.
0: O!
4: Witamy serdecznie, jestem.
1: Kochaj albo rzucę już za kilka chwil.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: kochane powinno być, bo Irena zgłosiła się do Pawelca w Kochaj albo Rzucaj. Opowiadaj, co tam się wydarzyło.
1: No jest Ukrainką, zakończyła 2-letni związek ze swoim rodakiem, ma na imię Wladek. Nie rozumiała na początku, dlaczego on był taki nerwowy, przyznaje, że trochę pił. Stracił regularny kontakt ze swoimi dziećmi. Dziś to już wie i to powodowało jego wielkie zdenerwowanie, frustrację. No i oczywiście była najbliżej, więc się jej za to dostawało. Chociaż
2: czyli wyżywał się Wladek na Irenie.
1: Tak jest, rozbijał jej meble, awanturował się, nadużywał alkoholu.
0: Nie wiem, skąd wyrzuciła,
1: tak jest, wyrzuciła go.
0: Dobra, to dlaczego chce do niego wracać?
1: Bo go kocha. Kocha go, zrozumiała, że jej postępowanie, czyli wyłącznie wymaganie i negacja tego, co u niego się dzieje, psychiczna, powodowała, że on no, nie miał z kim rozmawiać. Teraz przeprasza, jest w stanie z nim porozmawiać, ale niestety on zablokował ją na wszystkich portalach i jej numer telefonu. Proszę, pomóż tym razem mojej miłości, napisała Irena.
0: Dobra, to niech ona to wszystko teraz wytłumaczy.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Ireny. Cześć Irena.
4: No cześć.
1: Irena jest Ukrainką, co słychać, i mieszka w Polsce. Jak długo?
4: No prawie 4 lata już mieszkam.
1: Ale 2 lata tego mieszkania były razem z chłopakiem również z Ukrainy, którego tu poznałaś.
4: Tak, przez naszych znajomych poznałam go.
1: Jak ma na imię?
4: Władek.
1: Władek, czyli Wladek. Przez te 2 lata to zawsze było fajnie?
4: No tak, jednak było fajnie, dlatego się staram coś powiem wrócić, nie?
1: Czyli tylko końcówka była słaba?
4: No jednak tak. Powiedziałam mu, musimy się rozstać. On ma taką swoją sytuację życiową. Powiemy, jest taki bardziej psychicznie załamany, mi się wydaje. I dlatego może
1: dużo zacząć, kłopotów ma, rozumiem, tak?
4: Tak, tak.
1: Ciężka sytuacja? Żona, dzieci, rozwód?
4: No nie, no właśnie z dziećmi, nie? On nie ma żony, ma 2 dzieci. Że zaczął tam, nie wiem, wypijać czasami, nie? I tak dalej. Zaczęłam zwracać na to uwagę, że tak się nie zachowuje i tak dalej, nie?
1: To co, jest wybuchowy, tak?
4: Tak, tak. Właśnie taki bardziej agresywny, wybuchowy. Mu to się nie spodobało, że nie? Po co kobieta ma chłopaku opowiadać takie rzeczy i tak dalej. No i tak się stało, że stwierdziliśmy, że musimy to skończyć.
1: Ale on też tak uważał?
4: Nie, on tak nie uważa, bo on mówił, że to normalnie zachowanie dla chłopa, nie?
1: A, że on taki jest wybuchowy, tak?
4: Tak,
1: bo
4: tak,
1: on ci szafkę rozwalił, to... tak? W kłótni?
4: No tak, i szafkę, i drzwi, i ściany, i...
1: Wow!
4: Dużo rzeczy. No i ja byłam taka zdenerwowana, że zadzwoniłam na policję, zgłosiłam to, a później... No już nie wycofam tego, nie?
1: No tak.
4: Już nic
1: no.
4: nie zmienia, on się obrazi strasznie. Teraz dopiero będzie rozprawa sądowa, nie?
1: O, masz ci los.
4: No tak.
1: To walczysz o faceta i uwagę gościa, którego kochasz.
4: Tak.
1: Z którym spotkasz się w sądzie na rozprawie o rozróbę w twoim domu.
4: No tak, no wiem, że sytuacja jest głupia, nie? No ale no co, no nic już na to nie poradzę.
1: On sobie pewnie nie daje rady z tym, co tam mu się dzieje na Ukrainie. I tu mu się nie układa z tobą, bo to rzutuje. Troszkę za dużo pije, za bardzo porywczy jest. Czyli ci go szkoda trochę, Irena.
4: No tak, dlatego chcę z nim pogadać, a on zmienił numer telefonu. Ten jest aktualny, ja się dowiedziałam. Ale no nie będę dzwonić, ponieważ on nie chce ze mną rozmawiać. Może w taki sposób.
1: Czyli co, troszkę go zaskoczyć, że kobieta, o której może teraz myśli źle, do której ma jakieś pretensje, że napuściła na niego policję, jednak walczy o niego.
4: Tak.
1: No to Władku, przyjmij przeprosiny i kochaj, albo niestety rzucaj. Dzwonimy.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Czy będzie kochaj, czy
2: Paweł,
0: będzie rzucaj.
2: Ja ciebie przepraszam, ale to chyba nie jest moja wina z tymi rzucajami, bo ja tutaj nie widzę rokowań żadnych.
0: 609.
1: A ja wciąż wierzę,
0: 869,
1: że to się uda.
0: 869, jak wy uważacie?

0: 20 minut po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj. Druga część przed nami. Irena i Władek są dzisiaj bohaterami. No i Irena bierze na siebie winę za Władka.
1: Bierze.
2: A tak, Władek przynajmniej... to jest łobuz, bo łobuz kocha najbardziej.
1: No jest impulsywny. No wiecie, nie zgadza mu się to wszystko. Rozwalone pierwsze małżeństwo, brak kontaktu z dziećmi.
2: Co ta dziewczyna
1: problemy.
2: Robi? Z powrotem pcha się w to bagno.
1: O masz.
2: Takie tutaj SMS-y bardzo często się pojawiają.
0: Kobieto, gdzie ty masz rozum? Szanuj się, nic z tego nie będzie. Na takie zachowanie nie można pozwalać.
1: O masz ci los, przecież jej nie skrzywdził, tylko szafę.
2: No dobra,
1: oraz
2: ale
1: kilka
2: krzyczał,
1: mebli. Może urwał
2: nie zachowywał się zbyt dobrze.
0: Ale taka agresja nie wiadomo do czego doprowadzi.
1: No tak, ale pamiętajcie tylko, że dziewczyna w ogóle nie chciała z nim rozmawiać o jego problemach, tylko wymagała idealnego zachowania tu w jej domu i w ogóle. No to grze, co, naprawdę 100% wina jego?
0: No zaraz nie zobaczymy, wiem, co powie Władek. Może nie 100, ale może 99 na przykład.
1: Tu jestem w stanie się z tobą zgodzić. To są negocjacje. Wygrałaś.
2: Dobra, zobaczymy, co Władek powie i w ogóle czy odbierze od ciebie.
1: Słuchajcie,
2: telefon.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, do Władka z tej strony, Paweł. Czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Władko, Władek.
1: Cześć Władek, ja jestem prezenterem radia Vox FM. Nie wiem, czy słuchasz tej stacji.
4: Słucham.
1: Nazywam się Paweł Pawelec, jak słuchasz, to wiesz, kim jestem.
5: W meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
6: Od zawsze na zawsze, Biedronka.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.
3: Vox FM, Radio.
13: Został doprowadzony do prokuratury. Trwa przesłuchanie kierowcy, który doprowadził do tragicznego wypadku w Krakowie. Nie wszyscy chcą się stosować do nowych przepisów. W życie weszły zmiany w transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Można poznać góralską kulturę. W Zakopanem trwa festiwal podhalańskiego folkloru.
14: Na zegarach 10 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
13: Przesłuchanie po tragedii w Krakowie. Sprawca zapewne usłyszy zarzuty w prokuraturze. Na pytanie śledczych odpowiada właśnie 26-latek zatrzymany po sobotnim wypadku. Hubert B. zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. 32-letni rodzice zmarli w szpitalu. Niemowlę jest pod opieką lekarzy. Jego stan medycy określają jako stabilny. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
15: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że sprawca stracił panowanie nad pojazdem i z dużą prędkością wjechał na chodnik wprost w trzyosobową rodzinę. Mężczyźnie

0: Grozi do 8 lat pozbawienia wolności, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
1: Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Śledczy nadal zabezpieczają nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków tego zdarzenia.
2: Kierowcy pobrano krew do szczegółowych badań. Z rządu płynie sygnał, że odmowa będzie oznaczała złamanie prawa, ale nie wszyscy mają zamiar stosować nowe przepisy. Weszły już w życie zmiany w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Teoretycznie będzie można tego dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rząd zapowiada monitorowanie samorządów, które odmówiłyby dokonania transkrypcji. A wiadomo, że nie ma zamiaru tego robić na przykład Zakopane. Burmistrz miasta Łukasz Filipowicz nadal uważa, że sprawa nie do końca jest jasna.
3: Narzędzie możemy mieć. Pytanie, czy do narzędzie daje nam pole do działania zgodnego z przepisami. Według nas nie jest to zgodne z przepisami, nie jest zgodne z konstytucją. Zresztą Trybunał Konstytucyjny się też jasno wypowiedział i to my jako gmina nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać potężne spory prawne między ustawodawcą a Trybunałem Konstytucyjnym.
2: Całkiem inaczej jest w Lublinie, informuje Anna Czerwonka z tamtejszego magistratu.
4: Jesteśmy w pełnej gotowości na wdrożenie nowych zasad wynikających z rozporządzenia. Od poniedziałku będziemy działać zgodnie z nowymi przepisami.
2: W Polsce dokonano dotychczas około 200 takich transkrypcji. Rozporządzenie wprowadza 3 różne formy dokumentów uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński: kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Około 4-metrowa wyrwa w kanale Modrym. Pomorscy strażacy od razu ruszyli do akcji. To w Bongardzie w powiecie sztumskim. Przez uszkodzenie kanału i rozmywanie wału okoliczne tereny były zagrożone podtopieniem.
5: Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji i taka interwencja została podjęta dzięki sprawnej i szybkiej akcji. Przelewanie wody zostało skutecznie zatrzymane, a uszkodzony fragment wału zabezpieczony przy użyciu worku typu Big Bag. I dzisiaj od rana nasi pracownicy pracują w celu pełnej odbudowy tego wału i trwałego zabezpieczenia tej wyrwy. Także tutaj sytuacja pod kontrolą planowana.
2: Informuje Filip Szatanik z Wód Polskich. W zlewni Zalewu Wiślanego, choć rzeki osiągały wysokie stany, sytuacja zaczyna się stabilizować i nie stanowi już zagrożenia. Służby nadal jednak całodobowo monitorują sytuację. Pokazują góralską kulturę i tradycje. W Zakopanem trwa Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Imprezę otworzyły Mistrzostwa Podhala w powożeniu zaprzęgami konnymi. Swoimi umiejętnościami popisywali się dorożkarze, tłumaczy Marcin Zubek ze Związku Podhalan w Zakopanem.
6: Jest to podziękowanie tym wszystkim chłopom, fiakrom, co jeżdżą na co dzień, co mają pierwszy kontakt z turystą, który przyjeżdża w Zakopane.
7: Daniel Gąsienica bryją. Przygotowania to są cały rok. Kuń musi być nauczony do fiakra, fiokier do kunia. Gdy to jest podtrzymywanie tradycji, no tak to jest cały aeroginów, fiokierka się jeździ, gości w łozie, a tak jest jeden dzień w roku, co można przyjechać tu, pojeździć, z łapami się uwidzieć, porywalizować.
8: Przecież to jest nasze życie, to jest od wieków i tej kultury nam nikt nie zabierze.
2: Impreza w Zakopanem potrwa do czwartku.
9: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Rekord Polski poprawiony na Stadionie Śląskim podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczonego do cyklu diamentowej

Weekend, Fight is Moonlight w Vox FM. 18 minut po 11, ale jak jesteśmy już przy określaniu czasu, to trzeba by było podkreślić, że jak to mawiał klasyk, the future is now, przyszłość jest dzisiaj. Doszedłem do tego wniosku, czytając newsy, sprawdzając, co się dzieje na świecie. Słuchajcie, został pobity legendarny rekord Usaina Bolta na 100 metrów. Robot pobił ten rekord. Robot Lighting przebiegł dystans 100 metrów w 9 sekund i 32 sekundy. Usain Bolt zrobił to w 9 sekund i poczekajcie, miałem to zapisane, i 58 sekundy. Tak więc ta różnica jest niewielka, ale jednak robot to już pokonał, już pobił, prześcignął. No. I co? I co będzie następne? I co dalej? Czy może wiecie, to na razie jest, że tak powiem, rekord ten najwyższy pobity, ale to później wiadomo, te roboty będą wchodzić nam w życie i tak dalej. To zmieni się takie typowe zadanie każdego młodego w pracy, bo zawsze było młody skocz do sklepu, tak teraz będzie lighting skocz do sklepu. Robot zrobi to szybciej. A my szybko zagramy w rytmie hitów. Blanka już teraz, Kolim na horyzoncie. 20 minut po 11 mamy na zegarach. Jest poniedziałek.

0: DJ Ilhalm i miejsce pierwsze ostatniego notowania bestlisty. Zerknijcie na voxfm.pl, a także w naszą nową apkę VoxFM na waszych smartfonach. No i zagłosujcie w zakładce bestlista. 20 pozycji, 6 propozycji i w piątek wyniki waszego głosowania. No, tu niespodzianka zaprezentuje Kamil Rutkowski, ha? Ale póki piątek, to jeszcze głosujcie na voxfm.pl i w aplikacji.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.
10: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Trwa remont ulicy Sadkowskiej na osiedlu nad Potokiem między publiczną szkołą podstawową nr 27 a zespołem szkół elektronicznych. To rozwiązanie usprawni ruch w tej części miasta i przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo w rejonie szkół. W ramach zadania powstanie nowa jezdnia, chodniki po obu stronach ulicy, trzy zatoki parkingowe, nowe oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. Sama ulica ma zostać też wydłużona, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
11: Po zakończeniu inwestycji wyremontowany odcinek będzie drogą jednokierunkową. Dotychczasowy odcinek po zachodniej stronie szkoły nadal będzie drogą dwukierunkową.
10: Remont ma zakończyć się w październiku. Trwa nabór wniosków o wypłatę świadczeń 300+ w ramach programu Dobry Start. Przypomnijmy, dodatek wypłacany jest na każde uczące się dziecko. Wniosek najłatwiej złożyć m.in. przez bankowość elektroniczną. ZUS przypomina, że aby otrzymać szkolną wyprawkę z programu Dobry Start przed końcem przyszłego miesiąca, wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia. Grójec zamieni się w wielką planszę do gry. 29 sierpnia w centrum Grójca odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu Fantastyki Jabłko Chaosu. Wydarzenie odbędzie się m.in. na Rynku Miejskim, w Grójeckim Ośrodku Kultury czy w hali Spartakus. W programie znajdą się strefy gier, cosplay oraz atrakcje dla całych rodzin.
12: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
10: 18 stopni pokazują obecnie termometry w naszym regionie. Na niebie sporo słońca i tak będzie przez najbliższe godziny.
12: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
1: VoxFM. Radom. VoxFM.
2: Robi lata. VoxFM. Robi lata.

0: będziesz zarabiać więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać.
6: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Grauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
8: Uwaga! Dzień otwarty już 28 sierpnia od 12 do 22.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
3: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
5: Reklama.
6: Vox FM, FM Radar.
7: Głównym tematem obronności zwiększenie presji na Rosję. W Kijowie rusza narada koalicji chętnych. Do swoich przekrętów wykorzystali wojsko, za chwilę też zatrzymanie dwóch biznesmenów. Policjanci sprawdzają okolice szkół, to przed 1 września, szczegóły na koniec.
8: Na koniec wiadomości Vox FM w samo południe. 12 na zegarach, Marta Kiermasz w studiu. Słuchamy.
7: Rusza narada sojuszników Ukrainy. W Kijowie rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami są wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Do Kijowa przyjechali m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała ona się niezawisłym państwem. Tymczasem od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cel wzięto m.in. Odessę. Wiadomo o zniszczonych marketach budowlanych i magazynach. 5 osób zostało rannych. Rosja użyła rakiet lotniczych, a także dronów uderzeniowych. Niestety, kiedy leci tak dużo naraz, nie udaje się zestrzelić wszystkich celów. Dlatego dochodzi do trafień, m.in. w Odessie.
9: Własne wlucianie same w Odessie dzisiaj.
7: Informuje rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat. Łącznie Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 8 rakiet i blisko 150 dronów. A jak wynika z najnowszego sondażu dla portalu obronnego, większość Polaków, bo 58%, sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie kolejnych pocisków do systemów Patriot. Badanie przeprowadził Instytut Polsat. To był przekręt na wojsku na miliony. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch przedsiębiorców zaangażowanych w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczyć sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić przed armią nieprawidłowości. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jaką kwotę oszacowano straty?
10: Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Tyle właśnie wynosiło ich wynagrodzenie. Wyposażenie, które dostarczyli, trafiło do 4. bazy logistycznej we Wrocławiu. Śledczy przeszukali tę jednostkę, ale też firmy i mieszkania zatrzymanych. Mężczyźni zostali już przesłuchani. Prokurator wojskowy zarzucił im oszustwo, którego kwota przekroczyła 10-krotność wartości mienia, którym handlowali. Obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
7: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłynęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne, na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza.
11: Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
7: Mówił Dominik Michalik z katowickiej policji. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Policjanci z myślą o uczniach w akcji przed pierwszym dzwonkiem. Mundurowi sprawdzili oznakowanie i infrastrukturę drogową w rejonie szkół w całym województwie łódzkim.
12: Policyjna lustracja miała przede wszystkim ocenić, czy infrastruktura drogowa zapewnia uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. Funkcjonariusze przyglądali się m.in. oznakowaniu pionowemu oraz poziomemu, przejściom dla pieszych, sygnalizacji świetlnej oraz widoczności znaków drogowych.
7: Informuje Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały przekazane zarządowi. zarządcom dróg. Ci muszą je usunąć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 września policjanci będą też intensywniej kontrolować okolice placówek. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne o 13 zapraszam już w imieniu Dawida Osysko.
8: A jeżeli chodzi o pogodę, to są tacy, którzy bardzo się cieszą i mówią, że no i to jest lato, tylko wychodzą właśnie ze studia. Do widzenia, Marta. Proszę Państwa, ktoś nam wyłączył lato, wyłączył co prawda na chwilę, bo w czwartek nadejdzie i w piątek znowu się zamknie. Proszę Państwa, dzisiaj w tej pogodzie, no jakby to powiedzieć, deszczowo, tak to widzę, do tego burzowo, bo w Warszawie, w okolicach Białegostoku i Suwałk, tam wszędzie zagrzmi, temperaturowo bez rewelacji, 23 stopnie maks. Na południu, najchłodniej w Suwałkach i Białymstoku 18. No takie lato, takie lato. 4 minuty po godzinie 12 mamy poniedziałek, czyli nasz ulubiony dzień tygodnia. Bardzo się cieszę, bo zaczynamy tę przyjemniejszą część poniedziałku, czyli popołudnie. Wiem, że jeszcze w pracy, rozumiem to, ale razem dotrwamy do końca. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień zdegradowania Plutona. Pomyślcie sobie, że są tacy, którzy mają gorzej niż my. Co takiego zrobił ten Pluton, że wzięli i go zdegradowali? Jedziecie z dzieciakami, to róbcie głośniej. To piosenka dla nich. APC na początek, Mick, David, Guetta, elektryczne gitary również, Kamil Rutkowski. A dzień dobry.

To jest taka piosenka, którą nad ranem w pewnego rodzaju okolicznościach śpiewa się, co ty tutaj robisz. Elektryczne gitary oczywiście, 16,5 minuty mamy po godzinie 12. Mam nadzieję, że poniedziałek u was bardzo dobry. Co robicie? Pracujecie, odpoczywacie? 609-2x8-69, czyli lista obecności tych, którzy chcieliby pracować albo tych, którzy chcieliby odpoczywać, bo siedzą w pracy. Rozumiecie ideę? Numer 609-2x8-69. Oprócz dnia degradacji i zdegradowania, przepraszam, Plutona, dzisiaj jest także dzień Windowsa. Weź bądź mądry i coś z tym zrób. A próbował pan wyłączyć i włączyć ponownie? Tak, ale takie okienka mi się pokazują. O to właśnie chodzi.

0: Rehabi All My Life, dokładnie 12.30 na zegarze. To ważna informacja dla tych, którzy do 13 w pracy, chociaż nie wiem, czy tacy istnieją, bo nie słyszałem o takich, którzy by do 13 pracowali, ale podobno zdarza się. Lista obecności oczywiście taka poniedziałkowa. Bartuś pisze, a ja niestety w pracy. I tutaj następują raz, dwa, trzy, cztery, pięć kropek. Chyba nie jest zadowolony z tego faktu. To patrz na Monikę. Monika pisze, a my z mężem nad morzem właśnie w tym tygodniu przy tej pogodzie. Jak mi jeszcze napiszesz, że nad polskim morzem, to oszaleję ze szczęścia. Pozdrawiamy. Po krótkiej przerwie No Mercy i na E-Weekend. Halo, halo, tu Londyn.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Mamo, zrobiłam obliczenia.
9: I co z nich wyszło?
8: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
9: W takim razie...

0: wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Pulse Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: Reklama.
6: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Altana w Parku Kościuszki została wyłączona z użytkowania. Powodem jest zły stan techniczny obiektu. Remontu wymaga przede wszystkim dach. Miasto będzie chciało zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie miasta pieniądze w pierwszej kolejności na opracowanie dokumentacji, a później już na wykonanie samego remontu. Na razie nie wiadomo, ile kosztowałby remont altany. Na drogach sporo rowerzystów. Mazowiecka policja apeluje o ostrożność i przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa, mówi aspirant Marcin Sawicki.
7: Zabrania się rowerzyście jazdy rowerem po przejściu dla pieszych. Powinien zsiąść z roweru i go przeprowadzić na drugą stronę. Rower powinien być wyposażony również w oświetlenie, dzwonek oraz co najmniej jeden skutecznie działający hamulec. Zabrania się również korzystania z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki w ręku podczas jazdy na rowerze.
6: Policja apeluje również do kierowców o zachowanie ostrożności wobec rowerzystów i przypomina, że minimalny odstęp w czasie wyprzedzania to 1,5 metra.
8: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
6: Coraz więcej chmur nad naszym regionem, a po południu spodziewajcie się opadów deszczu. Na termometrach tylko 19 stopni.
8: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
9: Vox FM jest impreza.
6: Prace z zakresu malarstwa, rysunku i ceramiki artystycznej można oglądać w Radomskiej Resursie Obywatelskiej. Ekspozycja stanowi podsumowanie 5 lat pracy trojga absolwentów Liceum Szkół Plastycznych w Radomiu. Izabeli Dulemby, Mai Kot i Szymona Wykroty, mówi Anna Humeniuk z Resursy.
10: Prezentowane prace stanowią zapis indywidualnych doświadczeń, inspiracji oraz przemian zachodzących zarówno w warsztacie twórczym, jak i w sposobie postrzegania świata. Szczególne miejsce zajmują na niej prace dyplomowe, które wieńczą etap nauki.
6: Wystawę można oglądać do 4 października.
5: Vox FM Radom.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama. Vox.
7: Vox FM.
0: Rado.
7: Rado.
8: Miał znacząco przekroczyć dozwoloną prędkość. Jest zarzut dla podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Polska armia otrzyma kolejne pioruny. Kontrakt na ich dostawę w Skarżyskim Mesko podpisał szef MON. Będzie nieco drożej niż dzisiaj. Za chwilę maksymalne ceny paliw na wtorek.
9: A na zegarach mamy punktualnie godzinę 13. To czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. W studiu witamy Dawida Osysko.
8: Dzień dobry. Zarzut umyślnego przekroczenia prędkości i nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał dziś w krakowskiej prokuraturze Hubert B. Mężczyzna w weekend, prowadząc stuningowany samochód, wjechał na chodnik. W wyniku wypadku zginęli rodzice prowadzący wózek z dzieckiem. 8-miesięczne niemowlę z licznymi obrażeniami przebywa w szpitalu. W miejscu wypadku obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. 26-latek nie przyznał się do winy.
10: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie oponował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi. Stracił panowanie nad tym samochodem. Chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało. Samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
8: Mówi prokurator Marek Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Sąd właśnie rozpatruje wniosek o 3-miesięczny areszt dla Huberta B. Polskie rakiety Piorun uderzą ze zdwojoną siłą. W zakładach Mesko w Skarżysku Kamiennej szef MON podpisał kontrakt na produkcję kolejnych kilku tysięcy sztuk tej legendarnej broni dla Wojska Polskiego. To systemy przeciwlotnicze, które rewolucjonizują obronę powietrzną bardzo krótkiego zasięgu i stały się hitem eksportowym w całym NATO.
11: Dokonujemy kolejnej przełomowej umowy w historycznym dniu, kiedy zawieramy największy kontrakt na Pioruny. To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej, to jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej, z województwa świętokrzyskiego, z Polski.
8: Mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rakiety Piorun potrafią strącać drony, śmigłowce i pociski manewrujące na dystansie do 6,5 kilometra. Działają bezbłędnie również w nocy. Podpisany dzisiaj kontrakt jest wart 8 miliardów złotych. Odpowiedzą za pobicie i porwanie. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. O szczegółach nasza reporterka Hanna Stachowiak.
12: Napastnicy zaatakowali pod blokiem, mieli użyć niebezpiecznego narzędzia, a potem odjechać dwoma autami. W jednym z nich był porwany mężczyzna. Kryminalni namierzyli ich w kilka godzin.
13: Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia pobitego mężczyzny, policjanci natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania,
12: informuje podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Pokrzywdzony z obrażeniami trafił do szpitala.
8: Podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące, grozi im 8 lat więzienia. Ceny maksymalne paliw jutro będą nieco wyższe niż dzisiaj. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6,57 zł. Minister energii ustalił maksymalną cenę 98 na 7,40, a oleju napędowego na 7,61. Ceny maksymalne paliw na środę poznamy jutro, około południa. Miłośnicy literatury będą mogli sięgnąć po nowy tytuł, a przy okazji napełnić miskę zwierzakowi w potrzebie. 12 września w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze ruszy kolejna odsłona paczki dla bezdomniaczka.
14: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. I dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
8: Mówi Magdalena Faron z Biblioteki Norwida. Akcja potrwa od 10 do 14 i wpisze się w winobraniowe obchody miasta.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Polskie siatkarki zagrają dziś o drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na inaugurację turnieju w Turcji pokonały Węgry 3-0. Ich drugimi rywalkami będą siatkarki z Łotwy, które teoretycznie są najsłabsze w grupie. Początek meczu o godzinie 15. Wieczorem ostatni mecz piątej kolejki Betclic pierwszej ligi. Ostatnia w tabeli Stal Rzeszów podejmie 15 Ruch Chorzów. Na czele tabeli pierwszej ligi Pogoń, Grodzisk Mazowiecki. A w Ekstraklasie na prowadzeniu Legia Warszawa, ale drugi Górnik Zabrze rozegrał dwa spotkania mniej. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od bez mała 2 lat pozostaje Erna Sabalenka. Białorusinka odpadła w Cincinnati już w 1/8 finału, ale jej przewaga nad Jeleną Rybakiną wzrosła do ponad 400 punktów. Pomogła w tym Iga Świątek, która w ćwierćfinale wyeliminowała Kazachszkę.
9: 4,5 minuty mamy po godzinie 13. Pogoda bardzo nieletnia, ale do tego się trzeba przyzwyczaić. W czwartek delikatny powiew lata, ale bardzo delikatny. Tego popołudnia jeszcze burze możliwe w Warszawie, Białymstoku oraz w Suwałkach. Popada na północy Polski, czyli tam, gdzie większość z nas wypoczywa, czyli oczywiście nad morzem. A najcieplej na drugim krańcu, czyli 23-24 stopnie w Krakowie oraz w Rzeszowie. Najbliższa noc bardzo chłodna, zaledwie 10-11 stopni na przeważającym obszarze. Troszkę cieplej tym razem na północy w Gdańsku 14, podobnie zresztą w Gorzowie Wielkopolskim. No przynajmniej tyle dobrego. 5 minut po godzinie 13. Odpoczywacie, pracujecie, co ze sobą robicie w to piękne poniedziałkowe... Piękne. No piękne, bo poniedziałkowe popołudnie, a ja w piątek zaczynam drugi wakacyjny urlop. Pozdrawiam wszystkich, którzy wrócili z urlopu i następny dopiero w przyszłym roku. Ale ktoś pisze do tego tra la la la la la la. Czyli jak rozumiem, jest radość. Jest radość! No i jak jest radość, no to gramy radośnie. Jonathan Bledka, Gipsy Róż.

To Lady Gaga. Pięknie nam to wyśpiewała, zwłaszcza, że poniedziałkowe popołudnie zachęca do tego, żeby jak najwięcej pozytywów szukać dookoła siebie. Wyobraźcie sobie, właśnie znalazłem taką ciekawostkę od psychologów, że im więcej pozytywów jesteś w stanie zobaczyć dookoła siebie, tym szczęśliwszym jesteś człowiekiem. Ale odkrycie, naprawdę? Przecież jak ludziom przychodzi wypłata w pracy, to od razu jakoś wszyscy uśmiechnięci. A dwa dni później, zwłaszcza jeżeli to się dzieje przed weekendem, no wiadomo, ich troje zawsze z tobą. Chciałbym być, Tobi Romeo i miły pan Królowa. Już za chwilę mamy 20 minut po 13.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Jeżeli komuś jest do śmiechu, to tylko ze względu na porę, bo w poniedziałki bywa z tym różnie. Wiecie, że podobno nie można tak mówić, że nie lubimy poniedziałku, bo wtedy naprawdę przestajemy lubić poniedziałki. Ważna informacja, nie można żyć od weekendu do weekendu, czyli czekając na weekend. Podobno nas to unieszczęśliwia. No, oczywiście, że unieszczęśliwia. Oprócz weekendów nieszczęśliwi, a w weekend odpalamy wroty i tak do poniedziałku.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
14: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
5: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
17: Wychodząc z domu, zabierzcie ze sobą parasol, bo po południu możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach 19 stopni.
5: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
18: Vox FM jest impreza.
17: Przed nami ostatni już w tym roku spektakl w ramach przeglądów teatrów ulicznych Ulica Teatralna, który odbywa się w Radomiu. Tym razem na fontannach miejskich zobaczymy Teatr Home w sztuce pod tytułem Messie Charlie. To trzy etiudy komiczne utrzymane w estetyce niemego kina z muzyką graną na żywo. Start w piątek o godzinie 20.
2: Vox FM. Radom.

0: robi lato. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz

0: Oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapinamy pasy, odliczamy. 3, 2, 1 i lecimy na dni lotnictwa do Flyportu. Już 29 i 30 sierpnia w ramach Święta Lotnictwa Polskiego weekend tematyczny o polskich pilotach. Historia lotnictwa, prezentacja słynnych pilotów, spotkania z Jerzym Makulą i Robertem Kowalikiem, warsztaty modelarskie, symulator modeli sterowanych radiowo i inne atrakcje. Szczegóły na www.flyport.pl.
6: Reklama.
7: Fox FM, Radar.
8: Prokuratura domaga się 3-miesięcznego aresztu dla Huberta B. Jest podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Bój z Rosją do skutku zapowiada Wołodymyr Zełenski. Ukraina świętuje 35-lecie niepodległości. Błąd ludzki, który nie powinien mieć miejsca. Chodzi o wczorajsze testy systemów alarmowych w Zamojskiem.
9: Punktualnie 14 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
8: Jeszcze dziś ma zapaść decyzja w sprawie 3-miesięcznego aresztu dla Huberta B. Kierowca, który w weekend potrącił na ulicy Solnej w Krakowie 3-osobową rodzinę, usłyszał dziś zarzuty. W wypadku zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, niemowlę walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna przekonywał, że stracił panowanie nad pojazdem ze względu na nierówną nawierzchnię drogi.
10: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, wie, że ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku drogi.
8: Mówi prokurator Marek Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Hubert B. odpowie za umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Do aresztu na 3 miesiące trafił 41-letni Gruzin. Mężczyzna został zatrzymany w czwartek, gdy w centrum Warszawy wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Do zdarzenia doszło w rejonie ronda Charlesa de Gaulle'a. Pojazd należący do Ministerstwa Finansów został uszkodzony. Gruzin był trzeźwy, pobrano od niego krew do badań pod kątem środków odurzających. Ukraińcy nie będą kartą przetargową w sporach stolic, mówi Wołodymyr Zełenski podczas obchodów 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Na uroczystości w centrum Kijowa zebrali się najwyżsi przedstawiciele ukraińskich władz, a także liderzy m.in. Wielkiej Brytanii, Litwy, Estonii i Mołdawii. Bój o suwerenność będzie trwał do skutku, mówi prezydent Zełenski.
11: Ukraińcy
8: nie będą kostką brukową pod nogami carów i wodzów. Ukraińcy nie będą ulegać temu, w co nie wierzą i na pewno nie porzucą swojego marzenia, by żyć w niepodległości. My, Polacy, wiemy, co znaczy płacić najwyższą cenę za niepodległość, wiemy, co znaczą słowa za wolność waszą i naszą i dlatego naród polski jest dziś w Dniu Niepodległości Ukrainy całym sercem z walczącym narodem ukraińskim, napisał w serwisie X premier Donald Tusk. To był błąd ludzki. Służby wojewody lubelskiego wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych. Mieszkańcy Zamościa i 4 sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek ciche testy. Są rutynowo prowadzone na terenie województwa, ale taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
12: Doszło do przypadkowego uruchomienia sygnału dźwiękowego w części tych syren. Jest to efekt błędu ludzkiego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też jest efektem właśnie tej konieczności codziennego testowania sprawności tego systemu po to, abyśmy byli gotowi na każdą sytuację zagrożenia.
8: Lubelskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego integruje obecnie ponad 16 nowych elektronicznych syren. Mają zapewnić błyskawiczne alarmowanie w sytuacjach realnego zagrożenia. Wakacje powoli dobiegają końca. Tegoroczne lato przejdzie do historii jako czas rekordów. Wiele krajów europejskich zanotowało swoje rekordy temperatury. Najwyższą odnotowano na włoskiej Sardynii, gdzie termometry pokazały 48,4 stopnia Celsjusza. Rekord padł także w Polsce. W Słubicach 28 czerwca odnotowano 40,5 stopnia.
9: No to a propos, jeżeli chodzi o rekordy, to raczej nie w tym tygodniu, proszę Państwa. No może czwartek, ale to też raczej nie na rekord, a powiedziałbym na średnią krajową. 12 stopni tej nocy na przeważającym obszarze, 11 albo 10 pokażą termometry w Krakowie i w Rzeszowie. Najchłodniej w Suwałkach, tam zaledwie 9, a najcieplej w Gdańsku i w Zielonej Górze 12-14 stopni. Jutro temperaturowo podobnie jak dzisiaj, czyli maksymalnie 24 stopnie w centrum kraju. Najchłodniej jutro w Krakowie zaledwie 16. Deszczowo jeszcze do tego jutro w Krakowie. Trzeba się powoli do tego przyzwyczajać, bo podobno lato już nie wróci, przynajmniej tak wieszczą ci z meteo, ale zauważyłem, że jak oni wieszczą, że coś nie wróci, to wróci, a jak wróci, to nie wróci. Wiecie, o co chodzi. 4 minuty po 14, poniedziałek 24 sierpnia. Bardzo fajna godzina, bo o tej godzinie wiele z was już kończy pracę. Witamy po lepszej stronie życia. I zapraszamy, żeby pożyć sobie w rytmie hitów. Ava Max, daj to głośniej jako argumenty.

Sibul. DJ is your second name. Dopytujecie, a gdzie, przepraszam, te pieniądze rozdają? Na voxfm.pl. VoxFM robi lato, robi wakacje, a wakacje się kończą, więc ostatni tydzień naszej zabawy. Jak nie teraz, to już nie wiem kiedy. A propos, 609 2x8 69. Ja odliczam minuty do wyjścia z pracy. Pozdrawiam moje dziewczyny, sasanki, co muszą zostać dłużej w pracy. Oj! To powiedziałbym albo nieszczere te pozdrowienia, albo to są pozdrowienia z podtekstem. I widzisz, gdybyś była prawdziwą koleżanką, zostałabyś razem z nim. Ja nic nie sugeruję. Ja tylko pokazuję możliwości. Kombi, w sensie spełni, Rihanna już za chwilę.

Przepraszam, tylko dla mnie. To jest oczywiście Skolim, ale wyglądasz idealnie, tu się podpisuję. Wyglądacie pięknie. 27 minut, mamy do godziny 15. Dzisiaj jest ten dzień Windowsa. Dziękuję bardzo tutaj za porady, bo w dniu Windowsa ktoś wysyła zdjęcie, jak nosi, chyba wymienia okna. Obawiam się, że to nie o takiego Windowsa chodzi. Ale plus jest taki, że przynajmniej te normalne okna wam się nie zawieszą. Elena Glance i Sean Paul już za chwilę. Autopromocja.

0: Wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na vox.fm.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ech, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
8: Mamo, zrobiłam obliczenia.
9: I co z nich wyszło?
8: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
9: W takim razie...

0: Wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
1: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
2: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
3: No co wy, spawane z profili będą git.
4: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
2: Siadek.
4: No co?
5: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
6: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
7: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką w branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
8: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnim z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
9: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664 064 400.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
12: Dziś w naszym regionie chłodno, na termometrach maksymalnie 19 stopni. Wychodząc z domu, koniecznie zabierzcie parasol, bo po południu może padać.
11: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
13: Vox FM jest impreza.
12: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu jak co roku organizuje strefę komfortu, czyli cykl letnich wydarzeń kulturalnych. I tak już jutro o 20.15 ostatnie w tym roku kino plenerowe, a do obejrzenia Droga do Vermilio. Natomiast w niedzielę o 9.30 zajęcia z medytacji. Szczegóły na stronie elektrowni.

0: Rovilato.
1: Oh, mamma mia. Oh. Fresh sound.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zapinamy pasy, odliczamy. 3, 2, 1 i lecimy na dni lotnictwa do Flyportu.
10: Już 29 i 30 sierpnia w ramach Święta Lotnictwa Polskiego weekend tematyczny o polskich pilotach. Historia lotnictwa, prezentacja słynnych pilotów, spotkania z Jerzym Makulą i Robertem Kowalikiem, warsztaty modelarskie, symulator modeli sterowanych radiowo i inne atrakcje.
9: Szczegóły na www.flyport.pl.
0: Reklama.
1: Vox. Vox FM.
0: FM. Rado.
1: Rado.
11: Okrąg od tragedii na kolei w Kielcach. Dwa pociągi znalazły się na jednym torze. Dostarczali armii sprzęt niezgodny z zamówieniem. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 2 przedsiębiorców. Termin na razie nie jest znany. Wiadomo, że sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech odbędą się w Polsce.
12: Jest godzina 15. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
11: Dwa pociągi na jednym torze. Było krok od tragedii w Kielcach. Przed południem dwa składy TLK Małopolska oraz pociąg Polregio zatrzymały się na tym samym torze w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od siebie.
13: Maszynista pociągu regionalnego pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop i doszło do wstrzymania ruchu pociągu. Trwało to od godziny 11.20 do godziny 12.20. Nikt w wyniku z tego zdarzenia nie ucierpiał, nie doszło też do uszkodzenia infrastruktury.
11: Relacjonuje Piotr Chemarnik z PKP. Na miejscu pracuje komisja kolejowa, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Policja potwierdziła, że maszynista był trzeźwy. To wojskowy przekręt na miliony. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 2 przedsiębiorców z Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego. Byli zaangażowani w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczać sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić nieprawidłowości.
14: Podejrzani wygrali 2 przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu. W ramach realizacji umów jako dostawcy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podejrzani zataili niezgodność dostarczonego sprzętu ze specyfikacją zawartą w zamówieniu publicznym.
11: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Biznesmeni usłyszeli już zarzuty oszustwa i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im 10 lat więzienia. Pierwsze sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech zostaną przeprowadzone w Polsce. Dokładny termin sprowadzenia zwłok do kraju nie jest jeszcze znany, ale wiadomo, że ma to nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Taką informację przekazała nam Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik krośnieńskiej prokuratury.
15: Z informacji uzyskanych z prokuratury rejonowej w Miszkolcu wynika, że tamtejsze organy przeprowadziły tak zwane oględziny zewnętrzne i oraz badania obrazowe. Natomiast typowej dla naszej procedury sekcji tam nie było.
11: Przypomnijmy, 16 sierpnia wypadku polskiego autokaru wracającego z Medjugorje zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Cyberatak na systemy cyfrowych usług publicznych w Norwegii. Awarii uległy systemy logowania do administracji i ochrony zdrowia. Norweski Urząd do Spraw Cyfryzacji potwierdził, że przyczyną awarii był kolejny w ostatnich tygodniach atak hakerski typu DDoS. Problemy zaczęły się nad ranem. Funkcjonalność zaatakowanych systemów jest stopniowo przywracana. Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas kociego dnia otwartego w krakowskim schronisku. Nadal wiele zwierząt poszukuje nowych właścicieli, mówi Asia, wolontariuszka ze schroniska.
16: Jeszcze ponad 200. Ten sezon letni jest z pewnością taki dla nas najtrudniejszy, ponieważ wtedy przybywa do nas najwięcej kociaków. No i też niestety ten sezon wakacyjny powoduje, że część kotków jest oddawana.
11: Bezdomne koty i psy można adoptować codziennie. Krakowskie schronisko apeluje jednak o to, by o takim zamiarze odpowiednio wcześniej poinformować telefonicznie.
17: Dzisiaj pogoda mocno w kratkę, w taką dużą kratę nawet bym powiedział, ale sprawdźmy szczegóły. Najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce to okolice Krakowa, tam 21-22 stopnie, no zależy w którym kierunku staniemy z termometrem. Natomiast najchłodniej jest w Łodzi, okolice 14 stopni, no i w całej Polsce dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe nawet burze. Cztery minuty po godzinie 15 na zegarach. Dzisiaj mamy poniedziałek. Dla wielu ten poniedziałek może być trudny, bo to... Jeszcze nie. To jest przedostatni poniedziałek wakacji, ale umówmy się. Przedostatni to trochę tak, jakby jednak już trochę jednak mimo wszystko był ostatni. Ale nie ma się co smucić. Vox FM cały czas jest z wami. I gramy w rytmie hitów. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Morandi i Angels w Vox FM. 17 minut po 15 na naszych radiowych zegarach. Jak tam dzisiaj wasz poniedziałek? Bo kogo ja nie zapytam, no to każdy twierdzi, że ten poniedziałek jest jakiś taki rozlazły, jakiś taki ciężki, senny. No generalnie nic się nie chce. Ja wiem, że poniedziałki takie są zwykle z natury, ale dzisiaj to jest chyba jakieś takie apogeum. Dajcie znać, 609-869-869, jak ten dzień mija u was. Może się coś wydarzyło, może coś pozytywnego. Czym chcecie się podzielić? A może coś negatywnego? Czym też chcecie się podzielić? Na wasze wiadomości czekam. Głosówki również można wysyłać.

0: Digi Digi, czyli numer jeden naszej best listy. 25 minut dzieli nas od 16, a na 609-8698-69 napływają wasze wiadomości odnośnie tego, jaki ten poniedziałek dzisiaj jest. I na przykład, pisze Marta, poniedziałek na urlopie jest fajny. No to na pewno. Robię przecier pomidorowy i leczo pozdrawiam. No my też serdecznie pozdrawiamy. Witaj Michale, dziś w pracy ostatni dzień, była koleżanka Kasia. Było trochę wesoło i trochę smutno, lubimy ją i życzymy dużo radości. Pozdrawiam, Litka z Łodzi. No słuchaj, są takie sytuacje, gdzie trochę człowiek się smuci, trochę cieszy, no ale zakładam, że koleżanka idzie w dobrym kierunku. Tego też jej oczywiście życzymy. Dzień dobry, to jest mój pierwszy poniedziałek w pracy po dwutygodniowym urlopie. Chyba się zaraz popłaczę. Pozdrawiam, Dorota. O, to są dopiero trudne powroty.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacisz. Płacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
10: Przed nami deszczowe i chłodne popołudnie. Na termometrach maksymalnie 19 stopni.
9: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
11: Vox FM. Jest impreza.
10: W tej godzinie mam propozycję dla biegaczy. Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje Bieg Trzeźwości. W programie maraton i półmaraton, a dodatkowo marszki Camino Nordic Walking na dystansie 12 km. Na uczestników czekają ciekawe leśne trasy o nawierzchni gruntowej i szutrowej. Impreza odbędzie się 13 września w Jedli Letnisko. Szczegóły znajdziecie na stronie Biegiem Radom.

0: zarabiać więcej.
1: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
2: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
3: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
2: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
3: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
2: Ale ja bym cię nie podrywała.
3: Kto wie?
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasne Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
10: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl. To się opłaca.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
0: Vox FM, FM Radar.
14: Hubert B. aresztowany na 3 miesiące. W sobotę w Krakowie potrącił rodzinę idącą chodnikiem. Cztery państwa NATO na zakupach w Skarżysku Kamiennej, Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia, kupią zestawy przeciwlotnicze Piorun. Jego gałęzie mają 20 metrów. W tych wiadomościach powiemy o fikusie, gigancie.
15: Jest 16. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
14: Ma trafić do aresztu na 3 miesiące. Jest decyzja sądu w sprawie kierowcy, który w weekend potrącił na ulicy Solnej w Krakowie 3-osobową rodzinę. Rodzice zginęli. 8-miesięczne niemowlę walczy o życie w szpitalu. 26-latek usłyszał zarzuty. Hubert B. miał jechać z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Odpowie za umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
16: Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, tracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z pośrednictwa, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszy.
14: Mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Sprawcy grozi do 8 lat więzienia. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach, mówią po tragicznym wypadku mieszkańcy Krakowa. W mieście odbędzie się marsz pamięci dla tragicznie zmarłej pary na ulicy Solnej. Chcemy zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa pieszych, mówi Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa.
17: Wielokrotnie słyszeliśmy apele, że na ulicy Zabłocie dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości.
14: Marsz pamięci odbędzie się jutro o godzinie 18 w okolicy miejsca zdarzenia. Historyczny, wart 8 miliardów złotych kontrakt na polskie pioruny podpisany w Skarżysku Kamiennej. Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia wspólnie kupują zestawy przeciwlotnicze od zakładów MESCO. Po raz pierwszy w historii w zakupach bierze udział konsorcjum złożone z Ministerstwa Obrony czterech państw sojuszniczych NATO.
18: To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
14: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przeciwlotnicze zestawy Piorun to obecnie nasza najlepsza militarna marka eksportowa. Do programu wspólnych zakupów polskiej broni chcą już dołączyć kolejne europejskie kraje. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, ale prokuratura w Piszu wciąż ustala, czy zdrowie i życie młodych żeglarzy było zagrożone. To po wywrotce jachtów na jeziorze Seksty na Mazurach. Do wypadku doszło 6 sierpnia, w wodzie znalazło się blisko 40 osób. Śledczy sprawdzają m.in. dlaczego mimo alertów RCB i późnej pory jednostki wypłynęły z bazy w Okartowie.
19: Ustalamy, dlaczego mimo to te jednostki znalazły się na wodzie, dlaczego też wypłynęły z przystani po godzinie 17. Ten szlak, który miały do pokonania, wymagał co najmniej kilku godzin i z dużym prawdopodobieństwem nie zdążyłyby go pokonać przed zapadnięciem zmroku.
14: Wyjaśnia Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Przesłuchano już część świadków, a wydobyte jachty zbadają biegli. Wiadomo, że wszyscy uczestnicy obozu mieli na sobie kapoki. Na koniec tych wiadomości o roślinie, która miała być chwilową atrakcją, a została na ponad 30 lat. W jednym z pomieszczeń wrocławskiego MPK rośnie fikus gigant. Zadomowił się w jednej z hal magazynowych jeszcze w latach 90.
20: Tak jak obliczaliśmy, to gałęzie mają ponad 20 metrów z jednej strony na drugą stronę. Dwie duże donice już jest mało. Pracownicy ode mnie z magazynu, które regularnie kontrolują, dają odżywki, podlewają, także jest pilnowany.
14: Mówi pan Leszek Kowalczyk, brygadzista z MPK Wrocław. Fikus rośnie już w dwóch doniczkach, do jednego podlewania zużywa się do 5 litrów wody.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Polskie siatkarki walczą o drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Ich rywalkami są teoretycznie najsłabsze w grupie Łotyszki. Pierwszego seta Polki wygrały pewnie 25-19. Nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów. O niemal 2 sekundy poprawiła go Klaudia Kazimierska. Stało się to podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do Diamentowej Ligi.
21: Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie? Jak nie teraz, to kiedy? Byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy, ale na pewno na linii startu czułam niesamowity doping i aż ciarki miałam.
14: Mówiła Kazimierska, która ostatecznie zajęła 4. miejsce. Także 4., ale w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, która na Stadionie Śląskim osiągnęła swój drugi wynik w tym sezonie. Na podium udało się stanąć Pii z Krzyszowskiej, która była trzecia na 100 metrów przez płotki. Iga Świątek spadła z 5. na 8. miejsce w światowym rankingu tenisistek. To po odpadnięciu w półfinale turnieju w Cincinnati Polka broniła tytuł w tej imprezie. Na czele od bez mała 2 lat niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka.
22: Pogoda, czyli trochę deszczu, trochę słońca. Taki oto mamy dzisiaj dzień, poniedziałek, nieco deszczowy i nieco słoneczny, taki miszmasz pogodowy. Bo ten deszcz w całej Polsce faktycznie może się pojawiać, ale słońce również może się pojawiać, więc to zależy, w którym momencie dnia i miejsca w Polsce się obecnie znajdujecie, no bo to jest taka po prostu dzisiaj loteria. Jak ktoś wylosował dobrą kartę, to ma słońce, jak ktoś trochę gorszą, no to ma deszcz w tym momencie. Pięć minut po 16 na zegarach. Kto właśnie opuścił swoje miejsce pracy, tym serdecznie gratulujemy. Cieszę się wolnym popołudniem. Kto odpoczywa na urlopie, no to niech odpoczywa dalej, bo umówmy się, już za chwilę. No, niestety, ale trzeba to powiedzieć, wrzesień. I zrobi się normalność po prostu. Ale to nie oznacza, że ta normalność musi być czymś złym, pod warunkiem, że będziecie z nami, czyli z Vox FM, bo tu gramy w rytmie hitów. Ace of Base, Beautiful Life, na zachętę, żeby pokazać, że ten poniedziałek, pomimo tego, że to poniedziałek i miejscami deszczowy, wcale nie musi być taki zły. Michał Drawka, dzień dobry.

Shakira. Tej pani chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale gdyby ktoś słyszał ją pierwszy raz, no to zachęcam do tego, żeby jednak zapoznać się z całą jej twórczością, no bo umówmy się, jest całkiem przyjemna. 19 minut po godzinie 16 na naszych radiowych zegarach, ale wasze wiadomości dotyczące dzisiejszego dnia, poniedziałku, one cały czas napływają na 609-869-869. Witam, poniedziałki są najlepsze, bo tydzień w poniedziałek, bo co tydzień w poniedziałek, co wpada? Wypłata. Pozdrawiam. Okej. Jak ktoś ma tygodniówkę, no to ja to rozumiem. No to miłej zabawy. Można poimprezować. Jak ktoś ma jeszcze wolne, to już w ogóle. Chociaż, no, nie wiem, jak to jest przy tygodniówkach, jak to działa.

0: Chociaż dzisiaj pogoda w Polsce w wielu miejscach na to nie wskazuje, to dalej mamy jeszcze lato i wakacje. A jak wakacje i lato, to różnego rodzaju wpadki. My na te wpadki czekamy i te wpadki nagradzamy. Wafelki, żeby sobie pochrupać i trochę osłodzić życie, dlaczego by nie. Gra towarzyska, żeby zagrać z przyjaciółmi, znajomymi, z rodziną. I 2000 zł na wakacyjny weekend. To wszystko może być wasze. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
4: Uwaga! Dzień otwarty już 28 sierpnia od 12 do 22.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
18: Jutro czeka nas słoneczny i ciepły dzień. Na termometrach 23, a nawet 24 stopnie.
17: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
19: Vox FM. Jest impreza.
18: To będzie weekend niezapomnianych emocji. 29 i 30 sierpnia odbędzie się dwudniowe święto Warki. W tym roku na wareckiej scenie wystąpią Dawid Kwiatkowski, Kombi Playboys czy Kubańczyk. Na uczestników czekać będzie wesołe miasteczko, pokaz fajerwerków czy pyszne jedzenie. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy weekend na Placu Targowym.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl, opisz swój

0: familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
3: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Zapinamy pasy, odliczamy. 3, 2, 1 i lecimy na dni lotnictwa do Flyportu.
7: Już 29 i 30 sierpnia w ramach Święta Lotnictwa Polskiego weekend tematyczny o polskich pilotach. Historia lotnictwa, prezentacja słynnych pilotów, spotkania z Jerzym Makulą i Robertem Kowalikiem, warsztaty modelarskie, symulator modeli sterowanych radiowo i inne atrakcje. Szczegóły na www.flyport.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Vox.
6: Vox FM.
1: FM. Radom.
6: Radom.
11: Kto śmiertelnie skatował 36-latka w Krakowie? Policja prosi świadków o pomoc w ustaleniu sprawcy. Nieprzestrzeganie przepisów, tak minister cyfryzacji mówi o odmowach transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Ratuje życie jeszcze przed przyjazdem do szpitala. Szpital Kliniczny we Wrocławiu ma wyjątkowy ambulans.
12: Jest 17, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Dawid Osysko.
11: Szuka sprawcy i prosi o pomoc świadków. Krakowska policja publikuje wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z brutalną napaścią na osiedlu willowym w Krakowie. W wyniku ataku zmarł 36-letni mężczyzna. W sprawie zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione do domów i nikomu nie przedstawiono zarzutów. A wyniki sekcji nie dały odpowiedzi na najważniejsze pytanie o bezpośrednią przyczynę śmierci.
13: Dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych badań biegli będą w stanie określić przyczynę śmierci i czy tą przyczyną śmierci było pobicie. Cały czas trwają czynności intensywne policji zmierzające do wykrycia sprawców tego pobicia.
11: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Do pobicia doszło w nocy z czwartku na piątek. Wiadomo, że ofiara została zaatakowana na krakowskim osiedlu przez grupę mężczyzn związanych ze środowiskiem kibicowskim. Minister cyfryzacji przestrzega. Nierealizowanie rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję akt małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski. Przepisy, które to umożliwiają, weszły w życie wczoraj. Jednak nie wszystkie urzędy przestrzegają nowych wytycznych.
14: Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować. I wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
11: Łamanie prawa nie oznacza jednak, że do transkrypcji nie dojdzie, dodaje minister cyfryzacji.
14: Jeżeli jakieś parze w Polsce gdzieś ktoś odmówi takiej transkrypcji, to szanowni państwo, o taką transkrypcję możecie się starać w każdym innym urzędzie w Polsce. Więc mamy wszystkie ścieżki otwarte.
11: Dziś do godzin przedpołudniowych nowy akt małżeństwa otrzymało w Polsce 11 par jednopłciowych. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłynęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne, na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. W wyniku sobotniego pożaru targowiska wiele osób straciło dorobek i środki do życia. Dla wielu osób to nie były tylko stoiska i miejsca pracy. To było źródło utrzymania całych rodzin.
0: Nie wydaje się, że to specjalnie. Tutaj dostał plan budowy, zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
15: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
16: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
11: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Grochowska. Superkaretka we Wrocławiu. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił wyjątkowy w skali Polski ambulans. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem chorego do specjalistycznego ośrodka.
17: Ten ambulans daje nam właściwie nieograniczone możliwości. Tam możemy leczyć, możemy interweniować, możemy w zależności od okoliczności decydować, czy w tej formule będziemy tego pacjenta przewozić.
11: Mówi nam profesor Waldemar Goździk z Wrocławskiego Szpitala. Karetka wyposażona w zespół kardiologów czy anestezjologów oraz najlepszy sprzęt medyczny ma pomagać w sytuacjach, gdy serce nagle traci wydolność, a organizm przestaje być prawidłowo zaopatrywany w tlen.
12: No, wszyscy wiemy, jaka dzisiaj jest pogoda, w kratkę, trochę słońca, trochę deszczu, ale sprawdźmy, co przyniosą kolejne dni, bo to jest, myślę, niezwykle istotne. I tak na przykład jutro już ten deszcz nie będzie taki groźny, taki straszny, chociaż on gdzieniegdzie może się pojawić, głównie na północy i na północnym wschodzie naszego kraju, a tak poza tym to słońce i bardzo ciepło, bardzo może przesadziłem, ale ciepło i przyjemnie. 22-23 stopnie. Jaka będzie środa? Środa również słoneczna i jeszcze cieplejsza. Więc jeżeli ktoś się stęsknił właśnie za ładną wakacyjną pogodą, no to jeszcze wszystko przed nami i będzie można z tej pogody korzystać. Szczególnie korzystać będą mogli ci, którzy jeszcze są na urlopach. No a tacy szczęściarze faktycznie jeszcze są. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Michał Trawka, dzień dobry, kłaniam się, zapraszam.

podoba się? Jeśli się podoba, to warto wejść na voxfm.pl, kliknąć w zakładkę Bestlista, zjechać nieco niżej do propozycji i tam znajdziecie ten numer Fastboy i Music Sounds. Trzeba przyznać, brzmi to naprawdę, naprawdę dobrze, jeszcze tak mocno wakacyjnie, tak entuzjastycznie i bardzo dobrze, o to przecież chodzi, bo jak przyjdzie jesień i szarowa, to umówmy się, no trzeba będzie się jakoś ładować, więc naładujmy się na zapas tymi pozytywnymi brzmieniami, a te właśnie znajdziecie u nas, czyli w VoxFM, bo tu gramy w rytmie hitów.

0: Połączenie, o które nikt nie prosił, a jednak wszyscy je dostaliśmy. Z Colim, Zenek Martyniuk i Ryder Love w Vox FM w rytmie hitów. 27 minut do godziny 18. A ja czytam, że 9 milionów euro. Tyle jest warte złoto, które na budowie znalazł 18-letni student. No chłopak sobie dorabiał gdzieś w Belgii na budowie i przy układaniu kanalizacji właśnie natrafił na taki skarb. I co ciekawe, okazał się na tyle uczciwy, że powiadomił odpowiednie służby, które przyjechały, zabezpieczyły znalezisko, no i teraz będzie ustalanie, do kogo to należy, bądź do kogo to należało. Z nieoficjalnych informacji natomiast udało mi się ustalić, że chłopak już nie pracuje na tej budowie.
1: Vox FM. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Mamo, zrobiłam obliczenia.
10: I co z nich wyszło?
9: Że do pierwszego dzwonka zostało tylko kilka dni.
10: W takim razie...

0: specjalne wyprawki w Galerii Słonecznej. Szczegóły w aplikacji i na galeriasłoneczna.pl.
1: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Vox FM.
6: Radom.
7: Vox FM.

0: Дозе. До самоходу. І на добрий вечір. Так міксує для вас DJ Harris. Слухай от 19 тільки об Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości. Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
8: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę, bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na ciebie przy ulicy Keles Grauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
9: Uwaga! Dzień otwarty już 28 sierpnia od 12 do 22.
1: Reklama.
0: Vox FM, FM Radar.
10: Większe wsparcie wojskowe dla Ukrainy to jeden z wniosków po spotkaniu koalicji chętnych. Areszt dla sprawcy strzelaniny z powiatu zamrowskiego, poszkodowany w ciężkim stanie, trafił do szpitala. Złota alga już mniej groźna, stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Godzina 18, słuchajcie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Priorytetem zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. To kluczowy wynik kolejnego spotkania koalicji chętnych, które odbyło się dziś w Kijowie. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii Europejskiej, także przedstawiciele NATO. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier ZES, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Włodymyr Zełenski podziękował za wsparcie i zaapelował o pomoc przed nadchodzącą zimą.
11: Będziemy
10: wszyscy pracować, żeby zapełnić wsparcie Ukrainie przed zimą. To jest wyzwanie dla naszej energetyki. Poprosiliśmy wszystkich liderów, żeby w tak ważnym i trudnym dla nas czasie nie było długich przerw między posiedzeniami. Poprosiliśmy, żeby spotkać się jeszcze raz we wrześniu. A właśnie teraz na Placu Zamkowym w Warszawie ruszają obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. Na scenie wystąpią zarówno ukraińscy, jak i polscy artyści. Jest decyzja o tymczasowym areszcie wobec podejrzanego o usiłowanie zabójstwa Marcina N. To główny podejrzany w sprawie dramatycznych wydarzeń w powiecie zamrowskim. W sumie w tej sprawie zatrzymano 9 osób, ale 4 wypuszczono. Główny podejrzany usłyszał zarzuty i decyzją sądu został aresztowany.
12: Przede wszystkim ze względu na to, że podejrzany osobiście zna pozostałe osoby podejrzane w sprawie, jak również i świadków z tejże sprawy, i po to, żeby wyeliminować ewentualne prawdopodobieństwo skontaktowania się podejrzanego ze świadkami i wpływania przez niego na przebieg postępowania, konieczne izolacja podejrzanego.
10: Mówi Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury rejonowej w Zambrowie. Przypomnijmy, w miejscowości Grądy Woniecko doszło do awantury, bójki i strzelaniny. W jej wyniku 28-letni poszkodowany trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie z ranami postrzałowymi głowy. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. W tym miejscu z powodu zakwitu złotej algi padło w ciągu tygodnia ponad 3 tony ryb. W szczytowym momencie było 700 milionów komórek złotej algi w litrze wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
13: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
10: W szóstej sekcji kanału Gliwickiego nadal obowiązuje zakaz spożywania wody. Zabronione są także kąpiele i wchodzenie do kanału, połów oraz jedzenie ryb. ma być kompleksowym przewodnikiem po krakowskiej edukacji. Mowa o nowej odsłonie portalu Nasze Szkoły Urzędu Miasta Krakowa. Serwis gromadzi w jednym miejscu informacje o krakowskich placówkach edukacyjnych, a to ma ułatwić uczniom podejmowanie decyzji o wyborze kierunku edukacji.
14: I wtedy od samego początku ktoś, zaczynając przysłuchiwać od żłobka, poprzez szkołę podstawową, poprzez szkołę średnią, szkołę wyższą, będzie mógł wstępnie przynajmniej zobaczyć całą ścieżkę potencjalnego rozwoju, aż do wejścia na rynek pracy.
10: Mówi Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. W nowym serwisie znalazła się m.in. mapa ze szkołami, kalkulator punktów dla ósmoklasistów oraz wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych. 22 stopnie w Tarnowie, tam jest teraz najcieplej, na drugim biegunie Białystok, w stolicy Podlasia zaledwie 14 stopni. Burzowe chmury teraz w okolicach Poznania, Bydgoszczy i Trójmiasta. W nocy uważajmy na gęste mgły. Na północy, zachodzie i w centrum będą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Noc chłodna, szczególnie na wschodzie, tam 6 stopni, około 8 w centrum, 11 na północnym zachodzie, a nad samym morzem około 14 stopni.
15: Vox FM.
16: Visita Haribanta, mi spela lite Dota.
17: I hear you, man.
16: Visita Haribanta, mi spela lite Dota.
17: I feel you, man.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie.

0: to promocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
6: Kolejne zatrzymania w Krakowie. Chodzi o śmiertelne pobicie 36-latka w Nowej Hucie. Życie poświęcił Polsce i bezpieczeństwu. Premier i szef MON żegnają zmarłego generała Mirosława Różańskiego. Grand Slam trwa w najlepsze. Donald Trump znów grozi Kanadzie. Godzina 19. Słuchajcie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Rozpoczynam od kolejnych zatrzymań w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji są dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie.
7: W wyniku tych intensywnych ustaleń, działań i weryfikacji informacji zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przysłuchiwać te osoby.
6: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Premier żegna generała Mirosława Różańskiego. Jego pamięć uczcił też minister obrony narodowej, były dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych oraz senator, zmarł w wieku 63 lat. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Całe życie poświęcił Polsce i jej bezpieczeństwu, zaznacza szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
8: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek. Zaangażowany i bezkompromisowy. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, rozwoju różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
6: To był wzór oficera Wojska Polskiego, tak generała Różańskiego, wspomina jego kolega i obecny dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski.
9: Charyzma, wiedza, przywódczość i sposób dowodzenia, krótko zwięźlej na temat. Przed postawieniem zadania, czy rozkazu, czy pewnych zadań do wykonania zawsze był czas na rozmowę i wysłuchania podwładnych odnośnie, co myślą w tym temacie, jak myślą.
6: W wyborach przed 3 laty generał Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat trzeciej drogi. Miała pilnować uczniów pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty. 60-letnia nauczycielka ze Szczecina odpowie za narażenie małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Tomaszewicz.
10: Do zdarzenia według śledczych doszło na początku tego roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Kobieta sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi. W chwili zatrzymania miała 1,7 promila alkoholu we krwi. 60-latka przyznała się do winy, nie była wcześniej karana.
6: Nauczycielce grozi do 5 lat więzienia. Kolejna odsłona wojny handlowej na linii USA-Kanada. Amerykański prezydent zapowiedział, że od nowego roku podwyższy cła na auta, ciężarówki i części samochodowe z Kanady z obecnych 25 do 50%. Donald Trump ogłosił tę decyzję na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Po powrocie z wakacji warto sprawdzić stan skóry. Lekarze apelują, by zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się na niej nowe, niepokojące zmiany, mówi dr Aldona Stachura, chirurg plastyczny w Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
11: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jakieś zmiany melanocytarne mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem. Nie na temat każdej należy panikować, nie spać i nie jeść, ale warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
6: W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 4,5 tysiąca przypadków czerniaka.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: To była droga przez mękę, ale z happy endem. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy. To drugie zwycięstwo w turnieju drużyny Stefano Lavarniego. W kolejnym spotkaniu biało-czerwone jutro zagrają ze Słowenią, a przed godziną rozpoczęło się spotkanie pomiędzy Turczynkami i Węgierkami. Oskar Pietuszewski powrócił po prawie 3 tygodniach absencji spowodowanej kontuzją mięśnia prawego uda do centrum szkoleniowego FC Porto. Według portugalskiej gazety sportowej Avola 18-letni pomocnik trenuje już indywidualnie, korzystając ze wsparcia sztabu medycznego. Trzeci etap wyścigu Vuelta Espania odwołany. Organizatorzy podjęli taką decyzję w związku z silną burzą z gradem, która przeszła w Pirenejach. Lider wyścigu i faworyt do końcowego zwycięstwa Słoweniec Tadej Pogacar dał sygnał głównej grupie, aby zjechała z trasy. Przemoczeni kolarze schronili się w hotelu, a wkrótce potem organizatorzy ogłosili, że etap nie zostanie wznowiony. Burze teraz w Wielkopolsce, Kujawsko-Pomorskim i Pomorskim. W nocy uważajmy z kolei na gęste mgły na północy i zachodzie, a także w centrum. Będą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Chłodno na wschodzie, tam w nocy około 6-8 stopni, 11 w centrum, nad samym morzem najcieplej około 14, a jutro 18 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, najcieplej na południowym wschodzie, tam 24 stopnie.
12: Fox DJ Mix. Za dekami DJ Harris in the mix.

0: Tych weekendów zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Zapinamy pasy, odliczamy. 3, 2, 1 i lecimy. Na dni lotnictwa do Flyportu.
4: Już 29 i 30 sierpnia w ramach Święta Lotnictwa Polskiego weekend tematyczny o polskich pilotach. Historia lotnictwa, prezentacja słynnych pilotów, spotkania z Jerzym Makulą i Robertem Kowalikiem, warsztaty modelarskie, symulator modeli sterowanych radiowo i inne atrakcje.
3: Szczegóły na www.flyport.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz

0: to promocja. Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Nowy budynek, nowe możliwości, nowa jakość kształcenia. Wybierz zawód, który będzie zawsze potrzebny. Wybierz zawód z sercem. Radomski Medyk to miejsce stworzone z myślą o Twojej przyszłości. Ucz się w komfortowych, nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry. Oferujemy bezpłatną naukę bez ograniczeń wiekowych. Nie odkładaj swojej przyszłości na później. Rekrutacja już trwa. Czekamy na Ciebie przy ulicy Keles Krauza 3 w Radomiu. Nowoczesna edukacja zaczyna się tutaj.
3: Uwaga! Dzień otwarty już 28 sierpnia od 12 do 22.
0: Reklama.
4: Już teraz. Już teraz. Przed Wami. Przed Wami. DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
5: Jest weekend, jest impreza.
4: Tak gra tylko Vox FM.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
5: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
1: Reklama. Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: 100% marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Czy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
3: Reklama.
1: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend. Jest impreza. DJ

0: żeby coś z tego było jednak.
1: No ja też te uczucia.
0: Przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Zgłoś się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
2: Autopromocja.
3: Jest.

Grał dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. DJ Harris.

z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1.

0: Wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji są dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H. w Nowej Hucie.
1: W wyniku tych intensywnych ustaleń, działań i weryfikacji informacji zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
0: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Pozostajemy w Krakowie. Jest zarzut i areszt dla sprawcy śmiertelnego potrącenia małżeństwa z dzieckiem. 26-latek ma odpowiadać za nieumyślne spowodowanie wypadku. Dwie osoby zginęły, niemowlę w walce o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co podejrzany powiedział śledczym?
2: Nie przyznał się do winy. Wyjaśniał, że nie opanował pojazdu przez nierówną nawierzchnię drogi. Zaznaczał też, że nie poruszał się z nadmierną prędkością. Co innego na ten temat sądzą śledczy.
3: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku drogi.
2: Mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Po wypadku w organizmie podejrzanego nie stwierdzono alkoholu i innych substancji, ale śledczy cały czas czekają na wyniki badań krwi.
0: Mieszkańcy organizują protest w miejscu, gdzie doszło do wypadku. Dziś o 18 w rejonie spotkają się skrzyżowania Solnej i Zabłocie. Spotkają się mieszkańcy, będą chcieli zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Priorytetem zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. To kluczowy wynik kolejnego spotkania koalicji chętnych, które odbyło się w Kijowie. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii Europejskiej, także przedstawiciele NATO. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie i zaapelował o pomoc przed nadchodzącą zimą. Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy odbyły się także wieczorem na Placu Zamkowym w Warszawie. Premier żegna generała Mirosława Różańskiego. Jego pamięć uczcił też minister obrony narodowej, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator, zmarł w wieku 63 lat. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Całe zawodowe życie poświęcił Polsce i jej bezpieczeństwu, zaznaczył szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany i bezkompromisowy. Zaangażowany w sprawy Wojska Polskiego, każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, rozwoju różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
0: To był wzór oficera Wojska Polskiego. Tak generała Różańskiego wspomina jego kolega i obecny dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski.
5: Charyzma, wiedza, przywódczość i sposób dowodzenia, krótko zwięźlej na temat. Przed postawieniem zadania, czy rozkazu, czy pewnych zadań do wykonania zawsze był czas na rozmowę i wysłuchania podwładnych odnośnie, co myślą w tym temacie, jak myślą.
0: W wyborach w 2023 roku generał Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat trzeciej drogi. Dwa pociągi na jednym torze, o krok od tragedii w Kielcach. Przed południem dwa składy TLK Małopolska i pociąg Polregio zatrzymały się na tym samym torze w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od siebie.
6: Maszynista pociągu regionalnego pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop i doszło do wstrzymania ruchu pociągu. Trwało to od godziny 11.20 do godziny 12.20. Nikt w wyniku tego zdarzenia nie ucierpiał, nie doszło też do uszkodzenia infrastruktury.
0: Relacjonuje Piotr Chemarnik z PKP. Na miejscu pracuje komisja kolejowa, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Policja potwierdziła, że maszynista był trzeźwy. To wojskowy przekręt na miliony. Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch przedsiębiorców z Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego. Byli zaangażowani w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczać sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić nieprawidłowości.
7: Podejrzani wygrali dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu. W ramach realizacji umów jako dostawcy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podejrzani zataili niezgodność dostarczonego sprzętu sprzętu ze specyfikacją zawartą w zamówieniu publicznym.
0: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych dwaj hurtownicy dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Biznesmeni usłyszeli już zarzut oszustwa i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im 10 lat więzienia. Minister cyfryzacji przestrzega. Niezrealizowane rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski. Przepisy, które to umożliwiają, weszły w życie w niedzielę. Jednak nie wszystkie urzędy przestrzegają nowych wytycznych.
8: Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować i wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa za granicę w Polsce, to łamanie prawa.
0: Łamanie prawa nie oznacza jednak, że do transkrypcji nie dojdzie, dodaje minister cyfryzacji.
8: Jeżeli jakieś parze w Polsce gdzieś ktoś odmówi takiej transkrypcji, to szanowni państwo, o taką transkrypcję możecie się starać w każdym innym urzędzie w Polsce. Więc mamy wszystkie ścieżki otwarte.
0: Wczoraj do godzin przedpołudniowych nowy akt małżeństwa otrzymało w Polsce 11 par jednopłciowych. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne, na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. W wyniku sobotniego pożaru targowiska wiele osób straciło dorobek i środki do życia. Dla wielu osób to nie były tylko stoiska i miejsca pracy, to było źródło utrzymania całych rodzin.
9: Mi się wydaje, że to specjalnie. Tutaj dostał plan budowy, zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
10: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
11: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
0: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała nasza reporterka Aleksandra Krochowska. To był błąd ludzki. Służby wojewody lubelskiego wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych. Mieszkańcy Zamościa i czterech sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek ciche testy. Są rutynowe prowadzone na terenie województwa, ale taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy Marcin Bubuć, rzecznik wojewody lubelskiego.
12: Doszło do przypadkowego uruchomienia sygnału dźwiękowego w części tych syren. Jest to efekt błędu ludzkiego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też jest efektem właśnie tej konieczności codziennego testowania tej sprawności tego systemu po to, abyśmy byli gotowi na każdą sytuację zagrożenia.
0: Lubelskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego integruje obecnie ponad 160 nowych elektronicznych syren. Mają one zapewnić błyskawiczne alarmowanie w sytuacjach realnego zagrożenia. Miała pilnować uczniów pod wpływem alkoholu, usłyszała zarzuty. 60-letnia nauczycielka ze Szczecina odpowie za narażenie małoletnich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Tomaszewicz.
13: Do zdarzenia według śledczych doszło na początku tego roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Kobieta sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi. W chwili zatrzymania miała 1,7 promila alkoholu we krwi. 60-latka przyznała się do winy, nie była wcześniej karana.
0: Nauczycielce grozi do 5 lat więzienia. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. W tym miejscu z powodu zakwitu złotej algi padło w ciągu tygodnia ponad 3 ton ryb. W szczytowym momencie było 700 milionów komórek złotej algi w litrze wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
14: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
0: W szóstej sekcji kanału Gliwickiego nadal obowiązuje zakaz spożywania wody. Zabronione są także kąpieli i wchodzenie do kanału oraz połów i jedzenie ryb. Ma być kompleksowym przewodnikiem po krakowskiej edukacji. Mowa o nowej odsłonie portalu Nasze Szkoły Urzędu Miasta Krakowa. Serwis gromadzi w jednym miejscu informacje o krakowskich placówkach edukacyjnych, a to ma ułatwić uczniom podejmowanie decyzji o wyborze kierunku edukacji.
15: I wtedy od samego początku ktoś, zaczynając przysłuchiwał z żłobka, poprzez szkołę podstawową, poprzez szkołę średnią, szkołę wyższą, będzie mógł wstępnie przynajmniej zobaczyć całą ścieżkę potencjalnego rozwoju aż do wejścia na rynek pracy.
0: Mówi Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. W nowym serwisie znalazła się m.in. mapa ze szkołami, kalkulator punktów dla ósmoklasistów oraz wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych. Superkaretka we Wrocławiu. Do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trafił wyjątkowy w skali Polski ambulans. Ratuje życie jeszcze przed dotarciem chorego do specjalistycznego szpitala.
16: Ten ambulans daje nam właściwie nieograniczone możliwości. Tam możemy leczyć, możemy interweniować, możemy w zależności od okoliczności decydować, czy w tej formule będziemy tego pacjenta przewozić.
0: Mówi nam profesor Waldemar Goździk z Wrocławskiego Szpitala. Karetka wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny ma pomagać w sytuacjach, gdy serce nagle traci wydolność, a organizm przestaje być prawidłowo zaopatrywany w tlen. Wakacje powoli dobiegają końca. Tegoroczne lato przejdzie do historii jako czas rekordów. Wiele krajów europejskich swoje rekordy temperatury właśnie w tym roku odnotowało. Najwyższą temperaturę odnotowano na włoskiej Sardynii, gdzie termometry pokazały 48,4 stopnia Celsjusza. Rekord padł także w Polsce. W naszym kraju w Słubicach 28 czerwca było 40,5 stopnia. Po powrocie z wakacji warto sprawdzić stan skóry. Lekarze apelują, aby zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się na niej nowe, niepokojące zmiany, mówi dr Aldona Stachura, chirurg plastyczny ze Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
17: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jakieś zmiany melanocytarne mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem. Nie na temat każdej należy panikować, nie spać i nie jeść, ale warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
0: W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 4,5 tysięcy przypadków czerniaka. Miłośnicy literatury będą mogli sięgnąć po nowy tytuł, a przy okazji napełnić miskę zwierzakowi w potrzebie. 12 września w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze ruszy kolejna odsłona paczki dla bezdomniaczka.
18: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. Dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
0: Mówi Magdalena Faron z Biblioteki Norwida. Akcja potrwa od 10 do 14 i wpisze się w winobraniowe obchody miasta.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo